0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

SK 106,6.

0: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
1: W Żarach poranek zapowiada się chłodny, termometry wskażą około 5 kresek. Niebo będzie całkowicie zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Wiatr będzie łagodny.
0: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Dokładnie 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. I think you need a sip of holy water. Ooh, don't want no problems with my mother's daughter. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
3: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki, jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
4: Powstałem około 50%.
5: Nie bardzo dobrze.
6: Było lepiej niż na polskim.
7: Nie za bardzo miałem na logikę więcej zrobić.
2: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
8: SK Żary News.
9: Krystian Machalica. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. Dziś przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów lub 10 kilo odzieży, które trafiają później do sklepów czy na bazar, a kara za błędy to nawet 20 tysięcy złotych. Żużlowcy Falobazu Zielona Góra nie byli u siebie gościnni. Wygrali drugą rundę U24 Ekstraligi. Gospodarze zawodów uzbierali łącznie 32 punkty.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Na Radiu SK.
2: No i dzień dobry.
12: Dzień dobry!
2: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
12: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
2: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
13: Pan Marcin skąd?
2: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
13: Wo co?
2: Z Woleń.
13: Z Woleń. Okay.
2: Więc z Wolna wchodzimy w środę.
13: A, to tak jak zawsze.
2: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: A odbieramy dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski, ja kieruję się do Kalisza. Do pracy.
1: Proszę bardzo. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją.
1: Nad szyjnem.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: No, to tam też niedaleko.
1: Tam jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
5: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy.
0: Z tej słonecznej, tej prawdziwej Florydy?
5: Stanach.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes i
1: Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
6: Łódź, kurwa. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: poranne wrasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, naprawdę słuchają.
0: Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa w internecie.
2: Z Warszawy.
1: W końcu ktoś z Warszawy.
2: Proszę.
1: No i to nam się podoba. Dobrze jest, to babka ze stolicy teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga.
2: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
1: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
2: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta. Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
2: To jest konkretny komentarz od pani z Warszawy.
1: Wiesz, jak mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
1: No.
2: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
2: Węgry.
0: Idąc za ciosem, następny cel wakacji? USA.
3: Tylko w Radiu SK.
1: W sumie.
2: Maciej, oni są dziennikarzami.
1: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
4: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa. 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa. W Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo. Ostatnio zremisowali i o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho. Jankers.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
1: W Żarach poranek zapowiada się z przewagą chmur, a termometry pokażą około 5 kresek. Powietrze będzie w normie, więc nie ma się czym martwić. Po południu możliwy przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Pamiętajcie o parasolu, bo pogoda może zaskoczyć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
2: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski, Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Krysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Jankes,
6: Kama
7: i Wiktor.
6: SK.
8: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
9: No pojechała w miasta państwa szukać was.
8: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
10: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
11: Kalisz jest cudowny.
12: Oj. Ryszard Kalisz jest cudowny.
9: No mówię właśnie, mówię. Z Hiszpanii, Segovia. Pozdrawia z miasta Segovia. 100 kilometrów od Madrytu.
11: Jak Hiszpania?
12: Jak tak, to...
13: Buenos dias, señor Sierra.
14: Buenos Aires!

0: te hace llorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend.
2: Wszyscy są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, no wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40
3: samochodach?
2: Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musieli się bawić, gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
2: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica, co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika.
4: Jankes. I Wiktor.
5: I Wiktor.
6: Reklama.
7: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z Palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
6: I po reklamie.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. No, pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. Teraz show będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo o Osio. Eska, budzi w urodziny.
3: Kama, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwalcie, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym palić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, jakby wiedzieć, że się o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
4: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
4: Tychy.
1: Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no.
1: Cudownie. Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
4: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
4: Czyli... Nie, używam. Na nóżkach.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
4: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to,
1: co to jest?
0: Jak to wygląda?
4: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
4: Kiedyś na żołnierza.
1: A ty widziałaś nas bez czapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
4: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
5: Będzie bez baskeda. No.
4: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
1: Doczepkę. No.
0: Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
4: dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
4: Mam, owszem. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony?
4: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
4: Dziękuję.
1: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
5: Warkocze.

0: Polska 106.6.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo.

0: osobę, Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
2: Tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać z samego rana o 500 w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 500.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
3: Jakaś piękna pani.
0: Oj,
1: słuchaj. Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 5 słów 500.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę. 5 słów 500. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.

0: Poranek w Żarach zapowiada się chłodno, termometry pokażą około 6 kresek. Na niebie zagości miks chmur i słońca, więc warto mieć pod ręką coś cieplejszego. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Powietrze w normie.
1: Minęła 7, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporter SK Jakub Krzyżak. Teraz z tym tematem będzie przedłużenie programu?
2: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
3: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
2: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
4: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
5: SK Żary News.
6: Krystian Machalica. Dziś w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida rusza majowy kiermasz książek. Wystawcy będą czekać na Was od dziś do piątku między 10 a 17, a w sobotę od 9 do 15. 30 minut dziennie biegania, pływania czy jeżdżenia na rowerze. I tak przez cały miesiąc. Chodzi o akcję Wiosna na Sportowo, która ma pomóc podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Rusza 15 maja, ale internetowe zapisy już trwają.
7: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
9: I dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
10: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Już Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
8: Tak, ale Podlasie, to tam jest ten duch?
9: Tak, to tam, skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Go czuję tutaj, wiesz?

0: Rodę zaczynać, to?
1: Pewnie, że tak.
2: Gdzie ciebie złapaliśmy? Gdzie teraz jesteś?
1: Jestem teraz w Lubelskim. Aktualnie stoję na parkingu.
0: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
2: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
0: Wiesz, tak?
2: HDS?
3: Podnośnik.
1: Hydrauliczny dźwig.
0: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
2: Hasło HDS i już.
1: Tomek HDS jest.
0: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
1: Myślę, że wybiorę Wiktora.
2: Dobrze!
0: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
2: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
1: Samochodowy.
2: Nie wiedziałem.
0: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
1: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
0: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
1: Tak jest, dokładnie.
2: No dobrze.
0: Dobra, to co, ja wychodzę?
2: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
0: Do widzenia, do usłyszenia.
2: Proszę tam założyć sławki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
1: Jasne.
2: Czekaj, ja sobie tu jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
0: Już możemy.
2: Uwaga. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga, lecimy. Związek.
1: Małżeński.
2: Okej, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
1: Kosmos.
2: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
1: Spaghetti.
2: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
1: Dobra.
2: Dobra, okej, słowo dobra.
0: Zapisuję.
2: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
1: Karkówka.
2: No i zobaczymy, jak będzie.
0: Pewnie.
2: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Bledka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Czyli akcja w skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot?
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: tylko żeby nie widział tych słów, uwaga, no, żeby...
4: O. Nie widzisz?
5: No, no czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
3: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów, przed tobą ta sama sytuacja.
3: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
3: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
3: Tomek jesteś?
2: Jestem cały czas.
3: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale sobie podpowiedz. Słuchajcie, nie wolno.
3: Tak, naprowadzać delikatnie.
0: No to ma prowadzanko, może delikatnie, no, ale bez
3: tak, chociaż żeby mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
3: a ja
0: nie musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie haka, zawiesia tę sprawę.
3: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, lecimy, okej, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
3: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
3: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
3: wyraz.
2: Dobra, taki więcej... popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
3: No
0: i słuchają.
3: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze. Ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz. Jest stówka dla was.
3: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: przelot. Dobra, uwaga, lećmy dalej. Odlot.
3: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
3: Tomek powiedział, przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata. Odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
4: A zgłaszałeś się?
3: ściągnijcie Tomek, apkę, ludzie, i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
3: Makaron, makaron.
0: Twoje
3: makaron.
0: Skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie takie.
0: Mhm. Makaron, no, prosimy.
3: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
3: Spaghetti! Wiesz.
0: Nie wierzę.
4: Dwie stówki!
0: Jest, druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
3: Oj.
2: No, jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
0: Pogoda jaka?
3: No? Dobra?
0: Ha!
4: Nie wierzę! Tak!
0: Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, więc... Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
3: No to jedzonko. Moja ulubiona...
0: Grill.
3: Karkówka?
0: Tak?
4: Tak!
0: Yeah!
4: Mam rekord! Wygrywasz 400 zł! 400 zł! 400 zł dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
3: Nie wierzę.
0: Ale naprawdę dobrze
2: mam poszło. Wiktor, jest super.
3: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
0: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
2: Myślę, to i to chyba.
0: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Kosmos, cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich, szczegóły za moment. Janku,

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wujku, widziałem zebrę!
12: To chyba normalny na drodze.
11: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
12: Co to za ZOO?
11: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
12: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
11: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
13: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
14: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
15: Poranek w Żarach przywita nas chłodnym powietrzem. Termometry pokażą zaledwie 6 kresek. Niebo zdominują chmury, a słońca będzie jak na lekarstwo. Powietrze dobrej jakości, więc oddychamy spokojnie. Po południu możliwy deszcz, a temperatura wzrośnie do 13 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
16: 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
17: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
16: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
19: SK Sport News.
16: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Jannik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
20: Jan Kama i Wiktor.
21: W Radiu SK.
22: No i 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
23: Nawet?
22: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
24: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
22: O, jesteśmy na wyspy.
23: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
22: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
25: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek Zdrój.
26: Londyn, miasto w Anglii.
25: To co mi pan nic nie mówi?
0: No mówię pani właśnie.
25: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, gdzie to jest.

0: Fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnarssona. Gunnara, przepraszam.
0: No właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem, jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się. Ojejku, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały. No, ale szkoda, już zabraknie, tak?
0: Szkoda. O, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: Ile masz drobnych?
7: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na łowy.
7: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
7: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
5: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
6: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
8: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
6: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
5: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
9: Halo, wiosna?
10: Wiosna, a kto ma być?
9: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
10: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
11: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
12: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
15: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
14: O, to może też się wybiorę.
15: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
16: I po reklamie.

0: i Youngest, Kama na występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Halino.
1: Halino.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No Nosel dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z pani Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
4: Nie, a to do pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie, tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
4: No na przykład,
5: zrobić?
4: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie
5: pójdę
4: indziej.
5: Sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Słuchasz?
6: Bo jaja, zostałaś wkręcona.
5: No to nie złe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował
1: Holand!
2: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
0: Bo najfajniejszym krajem jest
1: Holand!
2: Yeah! Holand, tak? Holand? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
1: Holand!
2: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
0: Tak jest. A o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
18: Można poinformować po prostu.
19: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
1: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
15: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
7: Dziś w Żarach chłodno, termometry pokażą 8 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, ale słońce też się pojawi. Powietrze w normie, więc oddychamy spokojnie. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Parasole mogą się przydać.
15: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter eski Michał Skolimowski.
12: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie kończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
12: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
2: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
20: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
2: A informował reporterski Mateusz Chłyston. Finał w sobotę, a dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
21: To my jeszcze raz przypominamy, do finału awansował...
3: SK Żary News.
22: Krystian Machalica. Dziś o 18:00 pierwszy mecz ćwierćfinału Orlen Basket Ligi. Zastal Zielona Góra zagra na wyjeździe z Kingiem Szczecin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Rewanż w Szczecinie w sobotę, a starcie numer 3 już u nas w poniedziałek. Zielonogórzanie zbudowali dom dziecka w Ugandzie. Teraz zbierają na ogrodzenie jej bieżące potrzeby. Organizują więc w piątek w piwnicy artystycznej Kawon koncert charytatywny.
23: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8:00.
21: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
24: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
23: O, Gorzów Wielkopolski.
21: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
23: Tak.
21: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest Krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa,
0: nie? Dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał pan? 1500 powiedziałem!
1: Boże, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
4: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
4: Paweł też leci z nami. Paweł.
5: Jak się jaram?
0: No. Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
4: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja w piątek z samego rana. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Olą, dzień dobry.
6: Ale dzień dobry.
4: Ola,
0: dzień dobry.
4: Twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
6: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
4: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
6: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
4: Od razu wyprzedzajmy fakty. Jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
6: Tak, tak. Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
4: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
0: W sensie, że ich zabieramy.
4: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
3: Że ostatnia podróż solo.
6: Nie ma szans.
0: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
4: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
0: Mów o sobie, a mówisz różno. Też mów za siebie.
4: Nie ma takiej szansy.
0: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
4: Ufacie sobie do samego końca, tak?
6: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
0: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz czy za chwilę?
4: Za chwilkę, bo na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlocie zadajny!
6: Yeah! O, matko, super! Yeah!
4: Tak!
0: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
4: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
7: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
4: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
0: Ja już coś sobie kojarzę.
7: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
4: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
0: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
4: No Olka, czy ty masz jakieś tropy?
6: Madera może? Dużo Madera. Roślin, dużo jedzonka.
0: Czyli Hiszpania.
4: Portugalia.
0: Przepraszam, Portugalia.
4: No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
6: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego lecicie, jest napisane. Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, jest tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: O, to też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinuję. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście, nasz team.
0: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
5: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
6: W Żarach przedpołudnie przyniesie nam mieszankę chmur i słońca, a temperatura utrzyma się na poziomie około 8 kresek. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasol może się przydać.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
7: 8.30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. 4 samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
8: Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
10: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
9: No, no stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
10: A kto hej, hej przy telefonie?
11: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
9: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
10: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie. Może Paweł ci powie.
12: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
10: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robi Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: No później, ale to nie, to już by jest
1: to
0: młodszy.
1: Już później, no tak, tak, tak.
0: Później, czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no tak, to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. ASK dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo.
4: Siema ASK. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canarii, wasz wierny fan.
0: Ach, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
6: Jankes, Jankes i Wiktor.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
3: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
2: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
3: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
4: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
5: I po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak.
0: I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy.
0: Czyli może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi.
2: Jan

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: robisz na antenie? Chopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem, jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj jest SK.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że
1: będzie. Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy.
4: Kama i Wiktor.
1: Będzie fajnie. Od 6:00 bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
3: Dziś w Żarach przedpołudnie zapowiada się z mieszanką chmur i słońca, a temperatura osiągnie około 8 kresek. Wiatr południowo-zachodni, lekki. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Ubierzcie się odpowiednio.
2: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest to 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób, wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie zonta krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
5: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonta krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
4: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada.
6: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
4: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie, a czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
7: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
8: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
7: O 100% idę.
4: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
9: SK Żary News.
10: Krystyn Machalica. Rozpoczyna się właśnie egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Zielonogórscy uczniowie w większości są dobrej myśli.
11: Myślę, że będzie ponad 90%, bo na próbnych miałem 84%.
12: Ale na pewno dobrze pójdzie, nie mam problemu z angielskim.
10: Na rozwiązanie zadań uczniowie mają niespełna 2 godziny. Zielonogórska policja chwali się skutecznością. Od początku roku zatrzymała ponad 400 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Daje to około 3 poszukiwanych dziennie.
13: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:30 na zegarach. Wesce już grają. Michał Sapkowski, witajcie!

Escar.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9:18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej 20 Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
2: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
4: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
5: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: Wujku, widziałem zebrę!
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
10: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ile masz drobnych?
13: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
12: No to idziemy na łowy.
13: Z taką kwotą? Dokąd?
12: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
13: Niemożliwe.
12: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
14: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
15: I po reklamie.

0: świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia, naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora, za chwilę później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, weste. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2890

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer. 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10. Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
2: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy kierunek Olbrachtów.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
9: Przed południem w Żarach zapowiada się z przelotnymi opadami, a termometry pokażą około 8 kresek. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, a deszcz ustąpi, więc zrobi się przyjemniej. Idealny czas na relaks w domu.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
11: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
10: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
12: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
10: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
13: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek według informacji na dzisiaj ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
10: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
14: SK Żary. Sport.
15: Maciej Juszczak, najlepszy William Kearns. Dobry występ Stalmetu Falubazu w drugim meczu PGE Ekstraligi U24. Dodajmy, że w barwach Falubazu po raz pierwszy wystąpili sami obcokrajowcy. Zaczynamy odliczanie do pierwszych w tym sezonie derbów ziemi lubuskiej. Mecz w piątek o 20 w Gorzowie. A już dzisiaj wielkie granie w szczecińskiej Netto Arenie. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy Orlen Basket Ligi o 18:00. Zastal zagra z Kingiem Szczecin.
7: hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też między innymi Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski, witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno, bo za nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wujku, widziałem zebrę.
5: To chyba normalny na drodze.
4: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10-latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę wesce i Born with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
8: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
9: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radia SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hit na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
5: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
4: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
5: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
6: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
7: Halo, wiosna?
8: Wiosna, a kto ma być?
7: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
8: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
9: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
17: Dziś w Żarach zapowiada się chłodny dzień. Termometry pokażą maksymalnie 10 kresek, a niebo może zasnąć się chmurami, przynosząc opady deszczu. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, jednak deszcz może nadal towarzyszyć.
16: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
19: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
18: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
3: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
18: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
20: Ktoś ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
18: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
21: SK Żary. Na czasie.
22: Maciej Juszczak. Sprawdzam, co dzieje się w Kawonie, a tutaj już dzisiaj o 19:00 Rafał Rutkowski i jego najnowszy stand-up pod tytułem Wehikuł Czasu, a więc powinno być bardzo zabawnie. Natomiast jutro o 19:00 w Café Noir Bartek Zajda. A kto z was chce zobaczyć na scenie Mikołaja Roznerskiego i Piotra Szwedesa, no to 15 maja o godzinie 18:00 w Sławie spektakl pod tytułem Niemy Kelner. Gdyby tego było mało, no to 16 maja o 19:00 w Vivaldi, to w Filharmonii.
0: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie Blecka, komu miałabym powiedzieć. Wiktor Waligura i 4 proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michu Sobkowski, witajcie. 11:03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską. Gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.

0: Shakira i Wycliffe Jean, czyli Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Sombr 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Eski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli Eska Live Remix w każdy piątek po godzinie 20 właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia Eska, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream Eska Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio Eska. Reklama. Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wujku, widziałem zebrę!
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
10: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: I po reklamie.

0: takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radia Ska. Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Ską zakończone. Rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
13: Dziś w Żarach zrobi się chłodniej, bo termometry pokażą 9 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc warto mieć parasol pod ręką. Po południu temperatura nieco wzrośnie, osiągając 11 stopni. Wiatr będzie łagodny, a niebo częściowo zachmurzone.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
15: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, poznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
14: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
16: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
14: Mówi Marek Sobiera, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
17: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
18: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
14: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
19: SK Żary. Na czasie.
20: Maciej Juszczak, macie możliwości, by pokibicować koszykarzom ze Stalu w Szczecinie? Mecz dzisiaj o godzinie 18:00. Pierwsze spotkanie fazy playoff, a więc jeszcze zdążycie wsiąść do samochodu i do Szczecina podjechać. Natomiast już 16 maja o godzinie 11:00 w Palmiarni festiwal podróżniczy Zielone Globy 2026. Impreza pod patronatem Eski. My tam będziemy, was również nie może zabraknąć. Prelekcje pod podróżników czy też strefa food trucków.
0: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu, 2:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: watching.
1: Disgusto 6 i 6. Daleko

0: Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just Caris i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
8: I po reklamie.

0: Damian, tutaj widzę Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostały jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecieć z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SK.
1: Reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Halo, wiosna?
5: Wiosna, a kto ma być?
4: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
5: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
6: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
11: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektryk. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
10: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
11: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
12: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
17: I po reklamie.

106.6. When you said you felt so happy you could die.

0: ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Candle Night w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu, więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak, najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wujku, widziałem zebrę!
8: To chyba normalny na drodze.
7: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
9: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: Masz Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
21: Dziś w Żarach czeka nas chłodniejszy dzień. Termometry pokażą maksymalnie 9 kresek, a deszcz może pojawić się w każdej chwili. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem temperatura wzrośnie do 11 stopni, ale parasol warto mieć pod ręką.
20: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
23: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
22: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
24: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
22: No już wiadomo, że jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, za 98 6 zł i 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
0: SK Żary News.
1: Maciej Juszczak. Napisali, mogą jechać na wakacje. Ósmoklasiści rozwiązywali dzisiaj test z języka obcego. Jak im poszło, to sprawdzał Krystian Machalica.
2: Rozmowa mamy z synem. Trzeba było wywnioskować z tej rozmowy, gdzie ona była i takie rzeczy.
3: Wydaje mi się, że poszedł dobrze. Takie zadanie jak zwykle było prosto. Ja na przykład bardzo lubię angielski.
1: A wyniki egzaminów poznamy 3 lipca. Technikum numer 3, Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, najlepszą szkołą w Lubuskiem w rankingu zwolnieni z teorii.
4: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13:00. Sanach, kwiat jabłoni i szary świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale ten numer cały czas dobrze brzmi. Armin van Buuren, Shannon Den Adel, In and Out of Love w Radiu SK. Armin van Buuren zresztą pojawi się lada moment w Polsce, dlatego że już w czerwcu zagra na Warsaw Music Festivalu podczas swojego Estate of Trance, czyli legendarnego już, trudne słowo się wylesowało, setu DJ-skiego w Polsce. Wszystko to można zobaczyć na żywo i usłyszeć nawet. No i nie chcę nic mówić, ale Radio SK ma patronat właśnie nad tą imprezą, co oznacza, że prawdopodobnie, a nawet na pewno, będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. Zwłaszcza, że warto na koncerty chodzić, bo badania dowodzą, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, są w życiu szczęśliwsi. To znaczy obcowanie z muzyką na żywo pokazuje, że nasz poziom endorfin, serotoniny, wszystkich tych dobrych hormonów, które mamy w sobie oraz to, że w tym czasie przeżywamy fajne momenty z innymi ludźmi, powodują, że nasz dobrostan określany jest jako wyższy. W związku z czym zachęcałabym. Nie zachęcają prawdopodobnie ceny biletów na różnego rodzaju festiwale czy koncerty, bo być może my wychodzimy z tego wydarzenia szczęśliwsi, ale nasz portfel i konto w banku już nie.
1: Radio SK. Reklama. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68. Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
4: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
5: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
4: O, to może też się wybiorę.
5: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
4: No to idziemy na łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
4: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
4: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
10: I po reklamie.

0: Eminem zagrał Drillin Slim Shady w Radiu SK. 21 minut zostało do 14. Oscar Sims co noc zaśpiewa za chwilę w Radiu SK. Czy wy w pracy macie ochotę teraz zaśpiewać Dajcie mi już wszyscy święty spokój? Czy może jakąś wesołą piosenkę pod tytułem tu, tu, tu, tu, tu. Don't worry, be happy, bo szef przyszedł z podwyżką, premią albo awansem? Jeżeli u kogoś niemożliwe się właśnie wydarzyło, to bardzo proszę, żeby dał znać na eskowy Messenger. Tam właśnie czekam na tego typu głosówki, żebyśmy wszyscy mieli nadzieję, że jednak nasz trud w naszych miejscach pracy kiedyś zostanie doceniony.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: David Guetta. Powrócił Milky, Just The Way You Are w jego namiksie. Właśnie za nami w Radiu SK przed 14. Osoby, które stoją w trakcie pracy, spalają o 40% więcej kalorii niż te, które siedzą. A te, które chodzą, to w ogóle spalają naprawdę dużo kalorii. Wstać i wyjść z pracy. To by było rozwiązanie. Po 14 kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wujku, widziałem zebrę.
6: To chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
7: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
11: Po południu w Żarach zachmurzenie wzrośnie, a deszcz może nas zaskoczyć. Temperatura utrzyma się na poziomie około 11 kresek, więc warto przygotować się na chłodniejszy dzień. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, a wiatr będzie umiarkowany.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba było poderwać polskie myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Dodatkowo w stan wyższej gotowości postawiono systemy rozpoznania. Działania mają charakter prewencyjny. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha.
13: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
12: Pobiegną w szczytnym celu. Wystartowały zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
14: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
12: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone m.in. na pomoc osobom po amputacji kończyn. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK, a pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
15: SK Żary News.
16: Maciej Juszczak. Tysiące lat tradycji w jedną noc. Muzeum Ziemi Lubuskiej zabierze Was w podróż do Australii.
17: Unikalne malarstwo aborygenów z Australii Centralnej. Pokaz prac 25 artystek i artystów.
16: Mówi dr Jacek Gernat. Australijska Noc Muzeów w sobotę o 17:00. Tanz Buda Challenge po raz 10 w Zielonej Górze. Impreza ruszy 22 maja i potrwa do 24. Całość w CRS-ie.
12: To co tam na obiad u Was? Pytam wszystkich tych, którzy dziś pracują zdalnie, bo zakładam, że kuchnia serwuje naprawdę dobrze, skoro miała czas ugotować. Nie, wiem, że naprawdę ciężko pracujecie. Wersja dla szefów. I tak w ogóle oficjalna i to jedyna prawdziwa, tak właśnie brzmi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Tame Impala już teraz.

Wszystko 106,6.

0: Od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK-owy Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji SK.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio SK. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
16: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
15: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
16: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
15: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Running. Oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji, a to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za chwilę w SC.
1: Reklama. Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
2: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
4: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: będziecie potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
15: W Żarach po południu temperatura wyniesie około 11 kresek, więc będzie dość chłodno. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie będą one uciążliwe. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie stabilne, dlatego nie przewiduje się większych zmian w pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane.
13: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
17: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
16: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
18: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
16: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
19: SK Żary News.
20: Maciej Juszczak szykuje się komplet kibiców na piątkowych derbach.
0: mecz na żywo obejrzy również 1000 kibiców Falubazu, mówi Michał Wasilewski, dyrektor administracyjny Stali Gorzów.
7: Sektorówki dużej Falubaz nie będzie mógł wnieść, taka jest decyzja policji. Natomiast no, mniejsze flagi na pewno będą mieli ze sobą.
0: Stal i Falubaz spotkają się już po raz 107. Ziągórska Straż Miejska zmienia swoją siedzibę. Strażnicy wracają do budynku przy ulicy Grodgera 7.
19: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
20: Tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid, jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, no że zaglądamy to? Do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam. Na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
1: Tak, oczami jestem w stanie

0: Zjeść dużo.
1: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie. Obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664-402-302. Tutaj
0: SMS-owo
1: z propozycjami obiadowymi.
0: A na eskowym Messengerze zapraszamy po z głosóweczkami. I po nagrody przy okazji.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Saints. Czyli firmą, w której odbierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ile masz drobnych?
4: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
3: No to idziemy na łowy.
4: Z taką kwotą? Dokąd?
3: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
4: Niemożliwe.
3: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
5: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
6: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68. Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żary wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
11: I po reklamie.

0: Experimental i Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio Eska do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
2: Maja, to jest zupełnie zaskoczona, ale jest gotowa. No.
0: Jest. Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie na koncert Maty na Narodowy?
2: Co? Co? Nie, ale... A co? Ja to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
2: O Jezus!
0: I zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka! Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Jored de Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Tupirowski. Bezeczce, oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kat.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji. Muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Kaufland jest fresh. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę, a szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
11: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w Est punktualnie o 16:00 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Panie Burneika, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
5: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
4: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
5: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
6: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
7: Halo, wiosna?
8: Wiosna, a kto ma być?
7: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
8: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
9: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
16: W Żarach po południu czeka nas deszczowa aura. Termometry pokażą 11 kresek, więc nie zapomnijcie parasoli. Wiatr będzie umiarkowany, co może potęgować uczucie chłodu. Zachmurzenie pozostanie duże, a opady mogą być przelotne. Całość tworzy dość pochmurny klimat.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
18: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
17: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
19: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
20: Oczywiście, benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
21: Bardzo dobrze.
22: Dlaczego pani tak sądzi?
21: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
17: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
23: SK Żary. Sport.
24: Maciej Juszczak. Piłkarze Lechii wracają na boisko. Już dzisiaj zagrają na wyjeździe z Polonią Nysa. Początek o godzinie 18. Za godzinę kolejna runda DMPJ. Falubasa w składzie Churysz, Sękowski, Rudolf i Słomski jedzie w Poznaniu. Za 2 godziny pierwszy gwizdek sędziów w playoffach koszykarskiej Orlen Basket Ligi. W ćwierćfinale Orlen Zastal zagra z Kingiem Szczecin. W tej fazie gramy do 3 zwycięstw.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
25: W radiu ESG!
0: Polska.
1: Po 16. Dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Penny Get The Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push The Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
2: Tu Pawełek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałem jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny, jakiś taki, no fajowy taki.
0: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
1: Tak?
0: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
1: No.
0: Wprowadź się. A ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
1: Już pędzę po cegłę.
0: PZ, pędzimy za moment.
5: Autopromocja.
6: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.

0: ogłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Lee, Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację. Tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama.

0: przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
1: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
10: Wieczorem w Żarach możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale nie ma co się martwić, bo temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie około 12 kresek. Wiatr będzie słaby z kierunku południowo-zachodniego, więc nie powinien sprawiać większych problemów.
11: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
14: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
13: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
15: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
16: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
13: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
17: SK Żary News.
18: Maciej Juszczak. Szansa, by uzupełnić domową biblioteczkę. W Norwidzie ruszył majowy kiermasz książek.
19: Zawsze coś z psychologii, poradników, coś zawsze wybiorę, jakieś powieści, coś dla dziecka.
20: Ja lubię kryminały. No, jeszcze dużo mam do zobaczenia.
21: Mnie interesuje fantastyka i historia.
18: Technikum numer 3, zespół szkół ekonomicznych w Żarach, najlepszą szkołą w Lubuskiem w rankingu zwolnieni z teorii.
22: Zrzuć na luz!
0: 17 w Radiu SK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy to
1: dzień dobry
0: moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
0: Piłka. Nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. I Pawełkiem aktualnie,
3: nawet,
0: dwunożnym.
3: No czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
1: Wyplułem.
0: Czyli capi.
1: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
5: Reklama. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże. Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory. My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.

0: Po co przepłacać za nowy? Lux Serwis przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
0: Wybierz Lux Serwis. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
2: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ile masz drobnych?
7: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na łowy.
7: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
7: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
8: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Getty C w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To da najlepszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Coś do okay. gryzienia, ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
3: tak,
0: ale
3: dobrze, nie to tak. To strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: chyba
0: dobra.
3: Wszyscy mamy jedno i to samo na myśli.
0: Wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, chyba tak.
0: Gratulujemy serdecznie. Nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa. Pani Jadzia
2: super,
0: żyje
2: dzięki.
0: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego.
4: Jadzia,
0: ale...
4: w studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Billy, Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba, żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to m.in. Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze, nie trzeba pytać.
0: Ale przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
11: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
10: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
11: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
10: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
12: I po reklamie. SK.

0: Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest dżentelmen, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
2: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
4: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
11: Wieczorem w Żarach temperatura spadnie do około 10 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale nie będą one zbyt intensywne. Wiatr będzie umiarkowany, co może sprawić, że poczujemy lekki chłód. Zachmurzenie umiarkowane, więc księżyc czasem się pokaże.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
12: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
9: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK Żary News.
14: Maciej Juszczak. Światowe kolarstwo wraca do Lubuskiego. Trasa jednego z etapów Tour de Pologne będzie miała swój finisze w Zielonej Górze.
15: Tutaj naprawdę ludzie kochają jazdę na rowerze, także na pewno kolarze będą się chcieli tutaj ścigać. Piękna meta, no jest transmisja, każdy chce się pokazać.
14: Mówił Czesław Lang. Lubuski etap 5 sierpnia. Tanz Buda Challenge po raz 10. Impreza ruszy 22 maja i potrwa do 24. Całość w CRS-ie.
13: Impreska.
16: Impreska.
13: Impreska.
16: Impreska.
17: Skoro 18:02, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

sprawy dzisiaj wieczorem. Nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na pół metku tygodnia, w sumie to już nawet trochę za pół metkiem. Enrique Pitbull, I Am Chino już za nami, to tam obien, a ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi na Messengerze Radia SK z waszymi głosami.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było, taki otwarty.
0: A, okej, okay, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czułem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje. A za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra. Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w Imprezie, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami. Albo lepiej, całe życie. Bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20, na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: I po reklamie.

tu imprezka Westy Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
5: Żyj na pełnych obrotach.
6: Szczęście mierz w kilometrach.
5: I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu,
6: w centrum rowerowym Giant.
5: Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych.
6: Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm.
5: Części i akcesoria,
6: fachowe doradztwo,
5: transport i serwis,
6: wieloletnie doświadczenie.
5: Centrum rowerowe Giant.
6: Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
13: Żary na czasie.
14: Maciej Juszczak, witajcie po raz kolejny w środę. No i tym razem sprawdzam, co dzieje się w X-Demonie. Tutaj 16 maja o 22:00 VM zagra specjalnie dla Was. Natomiast 18 maja o 20:15 w hali CRS-u trzecie spotkanie playoffu pomiędzy Orlen Zastalem a Kingiem Szczecin. Liczymy, że wcześniej uda się wywieźć przynajmniej jedno zwycięstwo ze Szczecina.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
15: Muzyką się żyje.
16: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK. A jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany. On takim głufim trochę mówi. Impreska. Impreska. Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki w Esce? Minuta po 19:00. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

Gdzie szukasz nowości, jak nie na antenie Radia SK w Imprez na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud 9. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Wespół zespół z Khalidem i Griffinem. Save My Love to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To Vinod Gipsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te trzy dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski. No i z tego, co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze. Tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen. Radio
1: SK. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Co za przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem, Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: Aha.
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy. Podziel się biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love ya już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Este i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi i Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Halo, wiosna?
4: Wiosna, a kto ma być?
3: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
4: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
5: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
11: Żary na czasie.
12: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. Rozpoczynamy odliczanie do bachanaliów. W tym roku koncerty 13 oraz 12 czerwca, piątek, sobota. 12 zagra Rojek i Kukę 2115, natomiast w sobotę poprawią Zalia, Problem i DJ Sojna. Będzie również kilka zespołów lokalnych, które zagrają jako support, a więc powinno być bardzo ciekawie. Dobrej zabawy!
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
13: Muzyką się żyje.
14: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilety na to wydarzenie. Zgłoszenie na SK.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem, czy legendarna grupa Warius Manks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Okaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy, no.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to Miłosz jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety.
2: Pamiętam,

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od Logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millennialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur.
4: Jakkolwiek to brzmi.
0: Dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata
0: a
3: ma.
0: Nie, to nie dinozaur, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To ich hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!

0: Reklama.
1: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
8: Żary na czasie.
9: Maciej Juszczak, słyszymy się po raz kolejny w środę. Tym razem zabieram Was do Café Noir. Tutaj Bartek Zajda solo. Ten występ o godzinie 19:00 dla tych, którzy lubią stand-up. Natomiast kto z Was lubi muzykę klasyczną, no to już 16 maja o 19:00 Vivaldi, Piazzolla, 8 pór roku. Ale jeszcze sprawdzę dla Was, co dzieje się w Café Noir 20 maja. Tutaj stand-up on.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.

0: Eskażary News.
1: Z głową w gwiazdach o planetarium Wenus opowiada Krzysztof Rosiński, kierownik Centrum Nauki Keplera, z którym rozmawiał Łukasz Kozłowski.
2: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem Eska. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj naszym kolejnym gościem będzie Krzysztof Rosiński, kierownik Centrum Nauki Keplera. Cześć.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Krzysiu, na ty będziemy mówić, bo tak jak z każdym gościem tak robimy. Powiedz mi na początek, jakie jest główne przesłanie i misja Centrum Nauki Keplera?
3: Naszym głównym celem działania, tak to nazwę, jest popularyzowanie nauki, trudne słowo, ale chcemy szczególnie młodym ludziom, dzieciom, młodzieży, rodzinom przybliżyć naukę, zainteresować ich nauką i pokazać, że nauka nie musi być nudna, może być ciekawa i że warto zgłębiać wiedzę, poszerzać swoje horyzonty, a działamy głównie w dziedzinie nauk przyrodniczych w dwóch obiektach w Zielonej Górze, czyli w Planetarium Wenus i w Centrum Przyrodniczym, i oba te obiekty razem tworzą Centrum Nauki Keplera.
2: A jakie atrakcje czekają na odwiedzających w centrum?
3: Jeżeli chodzi o te nasze oba obiekty, to jeżeli mówimy o Planetarium Wenus, to taką największą atrakcją jest sala planetaryjna z kopułą, na której wyświetlane są filmy w technologii Full Dome, czyli te filmy, żeby to zobrazować, wyświetlane są jakby od środka na sferze za pomocą rzutników. Jest to taka specjalna technologia, gdzie możemy poczuć, że ten obraz nas otacza. I w planetarium serwowane są filmy z dziedziny, no oczywiście astronomii, to główna dziedzina, jeżeli chodzi o planetarium, ale również są filmy, które podejmują temat przyrody, drzew, komórek, więc różnorodna tematyka. I to jest taka główna multimedialna atrakcja Planetarium Wenus. Oprócz tego nasi ludzie realizują zajęcia dla szkół. W tej chwili jako Centrum Nauki Keplera realizujemy duży projekt unijny pod tytułem Ciekawa Nauka. I szkoły z całego obszaru zielonogórskiego, nowosolskiego, sulechowskiego przyjeżdżają do nas i dla nich organizujemy zajęcia o tematyce przyrodniczej, zarówno w Planetarium Wenus, jak i w Centrum Przyrodniczym. I pracownicy Planetarium Wenus tworzą na potrzeby tych zajęć tak zwane pokazy na żywo, czyli w danym temacie jest realizowany pokaz, który jest wyświetlany na kopule planetarium. I on jest okraszany komentarzem merytorycznym na żywo. Trudnością na pewno przy tego rodzaju zajęciach jest to, że realizujemy konkretny temat, ale on merytorycznie musi być dostosowany do grupy odbiorców, a przychodzą różne dzieci, bo przychodzą dzieci od klas 1-3 do młodzieży szkół średnich, więc ten temat musi być podany w różnym stopniu zaawansowania, tak żeby był i przyswajalny, i interesujący dla naszych odbiorców. I zajęcia w ramach tego projektu realizuje również Centrum Przyrodnicze. Tam mamy wystawę, która nawiązuje do tematyki zajęć i wykład, który przybliża konkretny temat w ramach danego spotkania. I przechodząc tutaj do Centrum Przyrodniczego, to główną atrakcją tego miejsca jest wystawa interaktywna. Jest to prawie 90 stanowisk, które przybliżają dziedzinę nauk przyrodniczych. Podzielone jest to na 4 działy, od szczegółu do ogółu, czyli idziemy, ta wystawa nosi nazwę Zoom i idziemy od działu Moje Ciało, poprzez dział Moje Miasto, Mój Kraj, aż do zagadnień dotyczących spraw globalnych. Więc taka wystawa jest i co ważne, są to właśnie urządzenia interaktywne, gdzie z reguły nasi goście korzystają z tych urządzeń samodzielnie, czyli sami przeprowadzają doświadczenie i dzięki temu mogą wynieść wiedzę, doświadczyć tego, w jaki sposób dana rzecz zachodzi.
2: Jako centrum też organizujecie różnego rodzaju warsztaty, wydarzenia, chociażby niedawno obserwacja planet, księżyca spod palmiarni. Może rozwiń ten temat, bo sam byłem, bardzo ciekawe, gratuluję pomysłu. Często robicie, widać, że to naprawdę robicie świetną robotę. Opowiedz o innych wydarzeniach, jakie jeszcze rzeczy proponujecie turystom i mieszkańcom.
3: Tych wydarzeń jest całe mnóstwo i faktycznie, jeżeli chodzi o planetarium, to pracownicy planetarium wychodzą na zewnątrz z teleskopami i są obserwacje Słońca i planet Układu Słonecznego, więc to jest na pewno bardzo ciekawe. Ogólnie nasi pracownicy to są osoby kierunkowo wykształcone, bardzo aktywne i kreatywne, więc tutaj jak najbardziej ta ilość zajęć, tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana i myślę, że ciekawa.
2: Czyli jednym słowem nauka przez zabawę.
3: No tak jest właśnie nasz cel. Właśnie to myślę, że aby dzisiaj zachęcić dzieci, młodzież do nauki, trzeba im pokazać, że ta nauka wcale nie musi być taka nudna, taka w cudzysłowie szkolna, tak? My chcemy pokazać, że nauką można się bawić, że to może być interesujące, że warto zgłębiać wiedzę, poznawać nowe zagadnienia i myślę, że to robimy.
2: Jesteśmy w podobnym wieku, pamiętamy jak to w naszym przypadku było, jeżeli chodzi o historię, przepraszam, o fizykę, czy o chemię, czy tego typu nauki ścisłe. No nie porywało nas to raczej w szkole i ja dzisiaj zazdroszczę młodym ludziom, że mogą w taki sposób tą jakby wiedzę zdobywać.
3: I tak i nie, bo z jednej strony dzisiaj jest według mnie troszeczkę przesyt tych multimediów i troszeczkę tego wirtualnego zgłębiania wiedzy, natomiast my jeszcze mieliśmy właśnie okazję doświadczać tych rzeczy takich bardziej fizycznych, manualnych i to myślę, że troszeczkę bardziej w głowie zostawało. Między innymi właśnie tego typu elementy staramy się przemycać na naszych wystawach. Staramy się zachować ten kompromis i równowagę pomiędzy tym, co musi być. Tak? No dzisiaj troszeczkę tych atrakcji multimedialnych, które są bardzo ciekawe i przyciągają młodych ludzi, no one muszą być, jednak według nas najbardziej przemawia i pozostaje w pamięci to, co zrobimy w taki sposób manualny, fizyczny, przesuniemy, coś się zadzieje, nasi użytkownicy mogą popełniać błędy, niech oni właśnie je popełniają i niech na tej podstawie właśnie wyciągną wnioski i dowiedzą się, dlaczego dana rzecz dzieje się właśnie w ten sposób. To chyba właśnie najfajniej przemawia do młodych ludzi i najdłużej pozostaje w pamięci, a taki jest właśnie nasz cel, żeby oni sami doświadczyli czegoś i żeby to zostało, więc oczywiście każde pokolenie ma swoje plusy i minusy, tak? My mieliśmy naukę bez multimediów, natomiast dzisiaj ten przesyt multimediów staramy się troszeczkę równoważyć, właśnie wprowadzając te elementy takie, nazwę to starodawne, jakkolwiek to zabrzmi.
2: Wiem, o co chodzi. Jakie są najciekawsze sposoby angażowania właśnie młodych ludzi w naukę, według ciebie, już z twoim stażem, już tam jesteś od kilku lat?
3: No właśnie to, żeby sami właśnie próbowali doświadczać. To najbardziej wciąga, to najbardziej fascynuje młodych ludzi i to zostawia najtrwalszy ślad w ich pamięci. Jeżeli czegoś doświadczą sami, nie tylko zobaczą to na ekranie monitora, to zostaje z nimi na pewno na dłużej. A to, co najciekawsze, to czasami my jako dorośli, jako nawet czasami autorzy pewnych eksponatów czy pomysłodawcy pewnych eksponatów, niekoniecznie jesteśmy w stanie odgadnąć, co zafascynuje młodych ludzi. Bo na przykład, jeżeli chodzi o Centrum Przyrodnicze, to eksponatem, który bardzo duże zainteresowanie małych dzieci wyzwala, to są dwa eksponaty. Oba polegają na tym, że trzeba puścić z górki piłeczkę, która zatoczy pętlę i w zależności od tego, w którym punkcie górki tą piłeczkę puścimy, to ona nabierze odpowiedniej prędkości i wpadnie dalej do konkretnego pudełeczka. To jest fascynujące, że dzieci potrafią tam spędzić naprawdę długi czas i doświadczają, puszczają z różnych punktów te piłki. My sprytnie staraliśmy się wpleść to stanowisko w realia zielonogórskie. I te piłeczki toczą się tak naprawdę po Górce Tatrzańskiej. I nigdy tak naprawdę byśmy nie pomyśleli, że te stanowiska mogą być aż tak fascynujące dla małych dzieci. A są. I one się naprawdę bardzo mocno wyróżniają, na te, jeżeli chodzi o młodych. I każdy wiek ma swoje stanowiska. I to nie jest tak, że dane stanowisko jest interesujące dla każdej grupy wiekowej. Więc tak naprawdę to zależy. Ale właśnie co ciekawe, że też nam bardzo mocno zależało, bo w 2020 roku przeprowadziliśmy inwestycje w Centrum Nauki Keplera i wystawa w Centrum Przyrodniczym została dość mocno rozszerzona. Z niewielu ponad 35 eksponatów w tej chwili mamy prawie 90, więc to była spora inwestycja. I właśnie wtedy, planując tą wystawę, planując tą inwestycję, bardzo mocno pilnowaliśmy tego, żeby nie przeholować z tymi eksponatami multimedialnymi, po pierwsze, żeby jednak postawić na te eksponaty fizyczne, a po drugie bardzo zależało nam na tym, żeby w tej całej wystawie był jakiś element zielonogórski. I powstał taki fragment zielonogórski. To jest Zielonogórski Plac Zabaw, gdzie właśnie oprócz wspomnianej Górki Tatrzańskiej są bachusiki, jest tor żużlowy, jest koszykówka, więc to co w Zielonej Górze, mamy tam pięknie przedstawioną palmiarnię, więc to co się z Zieloną Górą kojarzy, również chcemy pokazywać w Centrum Przyrodniczym i czujemy, że mamy świadomość tego, że szczególnie w okresie ferii zimowych, wakacji letnich, nasze centrum jest częścią turystycznej marki miasta Zielona Góra. Też tworzymy tą ofertę i chcemy, żeby ta oferta była jak najciekawsza dla gości Zielonej Góry.
2: Bo wspominamy ciągle o dzieciach, ale zakładam i też wiem, że jeżeli dzieci przychodzą z rodzicami, to na pewno rodzice też angażują się w tą zabawę. Najpierw się pewnie przyglądają, a potem sami przypominają sobie, jak byli mali i też się po prostu bawią tą nauką.
3: No taki jest cel też, żeby właśnie zaangażować dzieci i rodziców, żeby oni wspólnie bawili się i uczyli. Uczyli bawiąc i bawili ucząc. I właśnie tego typu zdarzenie, jeżeli zajdzie, to jest sukces. A często te rodziny wracają do nas. Mamy taki zwrot, że było fajnie i warto wrócić. Często słyszymy od nich, że w domu jeszcze dyskutowali o tym, co tam się działo, co robili, co zaszło. Wielokrotnie też rodzice przychodzili i mówili, że właśnie wizyta w Centrum Nauki Keplera spowodowała, że dziecko mocniej zainteresowało się jakąś dziedziną nauki. Tak, my głównie, jeżeli chodzi o planetarium, to oczywiście astronomia i fizyka, natomiast jeżeli chodzi o centrum przyrodnicze, biologia, geografia, chemia, czyli generalnie nauki przyrodnicze. I to jest chyba największa radość, kiedy po takiej wizycie młody człowiek wychodzi z głodem wiedzy, a jak jeszcze rodzic później da informację zwrotną, że gdzieś to jednak zaszczepiło zakiełkowało takie ziarno, które gdzieś tam później rozwija tą wiedzę, no to właśnie po to tego typu obiekty jak nasze działają.
2: A powiedz mi, jakie ty widzisz największe wyzwania w takim codziennym prowadzeniu tego centrum? Tak już trochę od kuchni.
3: Wyzwań jest kilka. W tej chwili naszym wyzwaniem jest to, że rozpoczęliśmy realizację dużego projektu unijnego i ten projekt bardzo mocno określa sposób naszego działania. To znaczy my do godziny 12 w ciągu tygodnia jesteśmy w zasadzie zamknięci dla gości z zewnątrz, ponieważ przyjmujemy szkoły z tego obszaru, o którym wcześniej wspominałem, czyli Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów. Więc to w dużej mierze powoduje, że sposób naszego działania jest mocno specyficzny, bo szkoły, które chcą nas odwiedzić spoza, mogą przyjechać dopiero po południu, więc to jest na pewno jakieś zagrożenie i trudność, gdzie wiemy, że najchętniej szkoły przyjeżdżają właśnie w godzinach gdzieś tam pomiędzy 9 a tą 13, tak? Bo później trzeba wrócić jeszcze do szkoły i jest to na pewno jakaś trudność w działaniu, ale też no, jest to dla nas bardzo, bardzo ciekawe i stałe działanie, więc bardzo się cieszymy z tego, że możemy to realizować. Natomiast jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie centrum na rynku tych centrów nauki, bo ich powstaje coraz więcej, nasze centrum powstając 10 lat temu, a przypomnę, że była to inicjatywa wspólna Miasta Zielona Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, którego jesteśmy filią, i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej Mieszkaniowej wtedy jeszcze. To było jedno z pierwszych centrów w Polsce, więc w tej chwili tych centrów jest zdecydowanie więcej. Każdy gdzieś na tym rynku próbuje znaleźć swoją niszę i w jakiś sposób się wyróżnić. No i właśnie to, żeby nadążać za tymi zmianami, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, żeby zachować jakiś kompromis pomiędzy tą nowoczesnością, a jednak tym takim tradycyjnym sposobem fizycznym przekazywania czy uczenia. To są chyba właśnie takie największe wyzwania, ale zespół naszych pracowników jest zespołem ludzi młodych, kreatywnych, wykształconych w tych dziedzinach, o których rozmawiamy, więc dzięki nim myślę, że udaje się to wszystko realizować i jakiekolwiek problemy się pojawiają, to dzielnie z nimi walczymy.
2: Wspomniałeś też o tym, że tych centrów w Polsce już jest coraz więcej tego typu miejsc. A czy wy współpracujecie ze sobą? Macie jakiś kontakt? Wymieniacie się jakimiś doświadczeniami? Czy raczej konkurencja?
3: Nie. No oczywiście, no, pod kątem takim biznesowym każdy działa na swój rachunek i tutaj no, nie ma zmiłuj. Natomiast no, nauka, kultura, turystyka, to wszystko są branże współpracy. To nie da się żyć na tym rynku nie współpracując, nie wymieniając się jakimiś doświadczeniami, sukcesami, ale też porażkami, więc wszyscy uczymy się od siebie. My jako Zielonogórski Ośrodek Kultury, który jest naszą firmą matką, a więc Centrum Nauki Keplera, jesteśmy członkiem stowarzyszenia takiego ogólnopolskiego Centrum Nauki. To jest Stowarzyszenie SPIN, czyli Społeczeństwo i Nauka. To są w zasadzie wszystkie największe centra w Polsce zrzeszone w tym stowarzyszeniu, więc w ramach już tego stowarzyszenia współpracujemy z Centrami Nauki z Polski. Tutaj, jeżeli chodzi o te nasze sąsiadujące centra nauki, a więc Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, teraz niedawno powstało w Legnicy Centrum Vitalona, Hydropolis we Wrocławiu, Planetarium w Cottbus czy Iculandia w Libercu. To są takie centra, z którymi współpracujemy, wymieniamy się doświadczeniami i tutaj powiedzmy jako ten centra najbliżej położony w nas, jak najbardziej tak, to są nasi przyjaciele, nasi partnerzy i z nimi współpracujemy.
2: No tak powoli już będziemy kończyć, to tak na prawie na koniec pytanie będzie dość podchwytliwe. Jak byś zachęcił osobę, która jeszcze nigdy nie była w centrum, zakładamy, że jest ich niewiele, ale pewnie jakieś jeszcze jakieś są, żeby do was przyjść? Dlaczego warto odwiedzić te oba miejsca?
3: Dlatego warto, ponieważ warto jest spędzać czas, a szczególnie czas ze swoimi dziećmi w sposób pożyteczny. A odwiedzenie tego typu miejsca powoduje to, że łączymy kilka bardzo pozytywnych dziedzin. To znaczy tak, dziecko ma możliwość zgłębiania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań i to, o czym rozmawialiśmy, współpracy z rodzicem. Przy korzystaniu z naszych urządzeń dziecko współpracuje ze swoim opiekunem, swoim rodzicem i myślę, że dzisiaj, kiedy mamy wszyscy tak mało czasu, to spędzenie czasu razem, spędzenie przede wszystkim czasu ze swoim dzieckiem, a spędzenie czasu dziecka z rodzicem jest bardzo istotne, a w tych okolicznościach nauki, edukacji, zabawy myślę, że jest szczególnie pożyteczne i na pewno warto odwiedzić Centrum Nauki Keplera.
2: A jakie jest twój ulubiony eksponat?
3: Z racji tego, że tak ja jestem geografem, to moim ulubionym eksponatem jest Czas na świecie.
2: Opowiedz.
3: To jest eksponat, gdzie na żywo widzimy, w którym miejscu naszej Ziemi jest noc, w którym jest dzień. Widzimy strefy czasowe i z premedytacją zaznaczyliśmy tam dwa bardzo istotne miejsca, to znaczy Kiribati i Hawaje. Po drugiej stronie kuli ziemskiej, południkowo, czyli z północy na południe, idzie tak zwana międzynarodowa linia daty. Jest to miejsce, gdzie data się zmienia, ponieważ Ziemia kręci się z zachodu na wschód. Dlatego w Japonii godzina jest wcześniej niż w Polsce, a w Polsce jest wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych. Tak? Jest takie miejsce, pomimo tego, że te strefy czasowe południkowo powinny iść mniej więcej, no jak po południku, tak? Z północy na południe równo, to jednak przy 180 stopniu długości geograficznej jest ta linia dosyć zaburzona, bo te państwa na Pacyfiku powodują to, że ta linia jest ułożona zgodnie z granicami. I pomimo tego, że dwa państwa leżą na bardzo podobnej długości geograficznej, to dzieli je różnica jednego dnia. Czyli zawsze możemy się tak...
2: Możemy się cofnąć w czasie.
3: Dniem, który jest tutaj najbardziej obrazowy, jest Sylwester i Nowy Rok. Kiedy jesteśmy w Polsce, to już w Sylwestra słyszymy o tym, że gdzieś tam już na świecie rozpoczął się Nowy Rok. I to jest właśnie Kiribati, bo tam oni pierwsi na Ziemi witają Nowy Rok. To jest około naszego południa w Sylwestra.
0: SK 106 i 6. SK Żary News.
1: Co ciekawego można znaleźć w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach? O tym opowiada Arkadiusz Olak.
4: Zaczynamy od sali wejściowej, od holu. Mamy tutaj galerię obrazów lokalnych artystów. Widzimy tutaj zabytki Żar, jak wyglądały. Niektóre się zmieniły od czasu namalowania, niektóre tak wyglądały przedwojennie. Od wejścia widać również strój regionalny, tak zwany strój lubuski, który stworzyłem na potrzeby konkursu na strój właśnie lubuski w Kalsku, ale miał też swoją większą premierę na finale Miss Polski, gdzie Oliwia Mikulska z Żar nosiła go podczas grupowania i to tak fajnie podniosło jego rangę. Teraz każdy, witając tutaj się w muzeum, może to zauważyć, zrobić sobie zdjęcie, więc to jest taka fajna ciekawostka. Idziemy z holu do sali tak zwanej długiej, w sali, która mieści bardzo dużo ciekawostek, wszystkiego mamy tu trochę. Jest tutaj dużo etnografii, czyli taki mamy ustawioną kuchnię, jak wyglądała w latach 20., 30., ale też niekiedy i powojennie wyglądały kuchnie w domach. Mamy kredens, który każdy, jak widzi ten kredens, osoba jakaś tam starsza, to mówi, że a takie coś było w domu, taki kredens był u babci, tutaj wszystko się mieściło, to jest niezniszczalne, więc taki kredens, jeśli ktoś ma w domu, na pewno kojarzy. Otwierany, dużo szafek, dużo tam właśnie drzwiczek, szafeczek, bardzo pojemny. Dzisiejsze meble nie umywają się do tego. Tak, mamy też inne sprzęty, takie domowe, jak maszyna do szycia, magiel, prekursor pralki frani, czyli taką drewnianą pralnicę, która służyła do prania, maselnice, inne sprzęty, które były wykorzystywane. Dzisiaj mamy miksery, termomiksy i inne gadżety, a kiedyś było wszystko ręcznie robione, więc tak to u nas wygląda. Możemy też tutaj oglądać różnego rodzaju wytwory przemysłu, jaki był tutaj przedwojennie. Jest tutaj trochę o tkactwie. Mamy figurkę małego tkacza. Jest to forma, która została wykorzystana do zrobienia właśnie figurki na fontannie tkaczy. To jest rzeźba pana Kwiecika. Mamy tutaj również trochę o szklarstwie, jakie tutaj było w Wymiarkach i w Kunicach. I dużo browarnictwa, ponieważ żary słynęły z browarów. Dzisiaj niestety nie mamy z tego za bardzo czego się napić, ale zostały wspomnienia, zostały porcelanki, niektóre wykopane, niektóre przekazane do muzeum. I też właśnie o browarnictwie powojennym, jakie tutaj było piwo żarskie i łużyckie i nie tylko. Mamy w tej sali również trochę o takiej właśnie, trochę mojej kategorii, gdzie jest dużo o sklepach, jakie były w żarach, trochę o konfekcji damskiej, kapelusze, wieszaki z domów handlowych i tego typu ciekawostki, więc dla każdego coś ciekawego, nie, na pewno się nie znudzicie. Muzeum jest małe, ale zawsze można sobie tak wszystkiego trochę popróbować, pooglądać. W sali długiej również znajduje się wystawa wojskowa, historia żarskiego garnizonu, jaki tutaj istniał od 1945 do 2001 roku. Jest to taka sala tradycji, gdzie możemy znaleźć właśnie pamiątki po tym, co tutaj było, ponieważ same koszary są w dosyć opłakanym stanie, ale może czeka je lepsza przyszłość. A to, co było kiedyś, to możemy tutaj obejrzeć na miejscu i jest to taka fajna sala, gdzie można i zobaczyć miniatury czołgów, i mundury, i właśnie pamiątki takie mniejsze, większe, związane z wojskowością. Jesteśmy w sali tak zwanej gotyckiej, ponieważ nasz budynek właściwie składa się z dwóch budynków. My jesteśmy w tej starszej części, która opiera się na murach miejskich. Ta część jest właśnie gotycka. Część frontowa, którą się wchodzi, jest na podstawie gotyckiej, a ma górę renesansową. I my jesteśmy w tej starszej części, tej takiej naszej, no w sumie najładniejszej na pierwszej piętrze sali. Znajduje się tutaj trochę archeologii, czyli rzeczy, które zostały wykopane w ziemi na terenie naszego miasta, regionu. Są tutaj też urny popielnicowe, czyli jak na Łużycach były chowane osoby, które zmarły. Zna się w całym środku sali taki najbardziej kulminacyjny punkt. Jest to makieta miasta, jak wyglądała w XVIII wieku. I to najbardziej obrazuje to, jak miasto się zmieniało. Każda osoba, która tu przychodzi, spędza nad tą makietą najwięcej czasu, ponieważ tutaj widać i obiekty, które do tej pory wyglądają tak samo, czy też rzeczy, które się zmieniały. Mamy tutaj widoczne wciąż mury miejskie, które zostały zburzone dopiero w XIX wieku. Widzimy pałac, zamek, który do tej pory stoi, może w innej formie, ale widać, jak to miasto się zmieniało. Sam układ miasta nie zmienił się aż tak bardzo, mimo tych bombardowań i zmian przez te 200 lat. Ale widzimy też nasz budynek, który się zachował, widzimy kościół farny, a także ogólny układ miasta, który i zabudowę miejską, która była bardzo gęsta, a dzisiaj jest to dosyć rozrzedzone, ale wciąż zauważamy ten średniowieczny układ i możemy to sobie porównać. Z takich ciekawostek, tych właśnie modelarskich, czy też miniaturowych, to widzimy w tej sali również makietę kaplicy cmentarnej, jak mieliśmy w Żarach. Ja tak to nazywam żarskimi powązkami. Bardzo ładny cmentarz, który został zniszczony w latach 60., co było bardzo dużą szkodą. Niestety nie mamy już tego. To jest park przy szkole muzycznej, a przedwojennie był to właśnie cmentarz z wieloma nagrobkami, które były i bardzo ornamentacyjne i bardzo ładne, a już z tego się właściwie nic nie zachowało. Kościół sam w sobie był zbombardowany w czasie bombardowania miasta w 1944 roku. Też go nie ma, a została makieta. Takim elementem też, który tu jest pokazany, jest kościół i pałac, które właściwie kościół się mieści cały czas w Obrachtowie, a pałac został zniszczony. To jest taka makieta, którą zrobiłem kilka lat temu, ponieważ interesuję się wsią Olbrachtów i jak się dowiedziałem, że był tam pałac, to chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. Sam budynek istniał do lat 60., ale niestety został zburzony. W tym miejscu obecnie znajduje się dom jednorodzinny, a to powstawało tak, żeby właśnie uczcić to, że taki pałac istniał. To zostało zrobione przeze mnie z rzeczy, które znajdziemy w domu. To są takie kasetony styropianowe, które się używa do zdobienia sufitu. To są części kartonu, części jakieś tam właściwie śmieci, które można przerobić na coś fajnego. Z tym też brałem udział w programie Poznaj swoje miasto z obecnym dyrektorem Rafałem Szymczakiem. Tam przedstawialiśmy historię Pałacu w Obrachtowie. Nawet taka forma historii jest bardzo fajna. Z tym też byłem na spotkaniu w bibliotece w Obrachtowie. Dzieci były bardzo zainteresowane, ponieważ jest to coś namacalnego. Nie jest to płaskie zdjęcie, które dużo nam nie mówi, a możemy się przez to nauczyć, jak wyglądał budynek, w którym miejscu stał, jak naprawdę duży był. I to jest taka też kolejna forma bawienia się historią. W sali również znajdują się kartusze herbowe, które znajdowały się w kaplicy pałacowej, które tutaj są przechowywane właściwie tak zabezpieczająco i może kiedyś wrócą do zamku czy do pałacu, kiedy będą wyremontowane. Mamy tutaj takie właśnie pamiątki po bractwie kurkowym, jakie było w Żarach. Są tutaj kusze, ale także klejnoty kurkowe, które uczestnicy takich zawodów dostawali po zawodach i byli tym obdarowywani. I to jest taki fajny element, który pokazuje, jak bogata historia była naszego miasta, jak te sporty działały. A obok jeszcze w związku z zamkiem mamy elementy, które są właściwie takim pamiątką pierwotnego muzeum, które istniało w latach 30. w zamku. Mam tutaj miecze, jakieś topory, inne sprzęty takie ostre, które może właśnie po remoncie zamku wrócą na swoje pierwotne miejsce i będą tam mogły być prezentowane jak za pierwszym razem. Ciekawostką sali gotyckiej jest taki stary list, który pochodzi z połowy XIX wieku, który został napisany w budynku, w którym się znajdujemy. Są to zapowiedzi ślubne i to było napisane w Zorał, czyli w Żarach, 31 sierpnia 1848 roku, więc zapraszamy do obejrzenia tego listu na żywo, ponieważ jest to oryginalny list. Jesteśmy w sali konferencyjnej, to jest druga część budynku gotyckiego. Tutaj na co dzień prezentuje się wystawa z ceramiką mirostowicką, ponieważ no, nasz region to nie tylko porcelana, którą zobaczymy zaraz, ale także ceramika, która była produkowana w Mirostowicach. Zakład, który powstał na podstawie właśnie zakładów niemieckich, które mają swoje korzenie w XIX wieku, a w Żarach, czy obok Żar właściwie, w Mirostowice produkowały te swoje wyroby. Każdy na pewno pamięta z domu coś z Mirostowic, może nie kojarzy, że to są Mirostowice, ale ceramika, która jest taka najczęściej w brązowych barwach, dosyć taka toporna, ale niektóre fasony, kształty są dosyć takie wychodzące designem na nowe poziomy i są to rzeczy nie tylko brązowe, jak nam się wydaje, ale też kolorowe się zdarzają. Mamy wiele takich znanych rzeczy jak serwisy kawowe, czy też kufle albo wazony, ale też takie mniej spotykane rzeczy jak maski, czy inne takie wyroby w różnych kształtach. I bardzo popularne były z tych zakładów czajniki, które były produkowane, sam czajnik był produkowany w Mirostowicach, a grzałka do niego powstawała w szczecińskiej Selfie. To było składane w całość i dzięki temu ludzie w czasach PRL-u mogli ugotować sobie wodę na tą słynną kawę w szklance z koszyczkiem. Ale do tej pory te czajniki działają i są niezniszczalne, więc każdy do tej pory może korzystać. Ta sala to również nasza tak zwana ścianka z fotelem zabytkowym, na który można siadać. To nie jest obiekt, który jest odgrodzony barierką. I na fotelu mogą sobie osoby odwiedzające muzeum robić zdjęcie. Obok fotela siedzą dwie panie ubrane w stroje mojego autorstwa i są to stroje z przełomu XIX-XX wieku, właściwie na modę tych lat uszyte i takie manekiny dodają trochę życia temu miejscu i dzięki temu każdy, kto sobie robi zdjęcie, jest informowany o tym, co tutaj mamy. Czasem te stroje zmieniamy, żeby też było trochę różnorodności i tak fajnie sobie właśnie zrobić taką pamiątkową fotografię i później oznaczać nas na Facebooku, ponieważ to zawsze też dla nas jest fajna promocja. W tejże sali również stoi strój szyty na modę początku XVIII wieku, ale jest ciekawy według mnie, ponieważ na spódnicy ma wydrukowaną panoramę żar, jak żar wyglądał w 1714 roku. I ten właśnie strój pierwotnie moja siostra modelowała w zamku. Chodziła sobie tam, robiliśmy tam sesję specjalną, a ostatnio Miss Polski Oliwia Mikulska odwiedziła nas, przymierzyła ten strój, zrobiliśmy tutaj kilka pamiątkowych zdjęć i także z tego mamy relacje, więc zapraszamy każdego do oglądania tego stroju, bo jest moim zdaniem niespotykany w takiej formie pokazać historię miejsca, w którym przebywamy. Jesteśmy na pierwszym piętrze muzeum, taka nasza perła w koronie, ponieważ sala porcelanowa jest najładniejszą salą w naszym budynku. Tutaj przechowujemy w ładnie podświetlonych gablotach wyroby żarskiej fabryki, która istniała od 1888 roku. Budynek fabryki znajdował się przy ulicy Górnośląskiej. Założył ją pan Gustaw Otręba w dawnej fabryce gwoździ. Fabryka porcelany powstała. Mamy tutaj dzbanek, który symbolizuje pierwsze kroki pana Otręby, ponieważ pochodził on z Goznicy. Tutaj mamy jeden dzbanek, który pochodzi z Goznicy. Także od tego się zaczęło. Pierwsza gablota pokazuje pierwsze wyroby, jakie fabryka oferowała. Są dosyć toporne, grubościenne, ale wciąż mają swój urok. Kształty nawiązują do tych, które były produkowane na Śląsku lata wcześniej, ponieważ na początku fabryka musiała coś mieć, żeby zacząć swoje podwoje. Mamy tak zwane patyczaki, czyli dzbanki, które mają taki prosty patyczek jako uchwyt. Mamy też wyroby secesyjne, bardziej takie wyrafinowane. Pierwsze wyroby były często malowane ręcznie, ale też pojawiała się kalka, czyli taki rodzaj naklejki, którą się wypalało w piecu. I ta kalka była już kontynuowana do końca istnienia fabryki.

rzeczy takie ozdobne, jak bomboniery na cukierki, wazony mniejsze, większe. Wszystko, co byśmy chcieli, to było tam produkowane. To jest jedynie taki ułamek tego, co fabryka miała do zaoferowania, ponieważ jak się mówi, my nie potwierdzamy tego, ale tak według literatury jest napisane, że około 20 tysięcy wzorów i dekoracji było. My mamy tu właśnie taki mały ułamek tego, co było produkowane. Różne kolory, różne kształty i nawiązania do historii, takie neorenesansowe, neorokokowe kształty i bardzo współczesne, czyli art deco, które wyprzedzało swoją epokę i mogłoby powstać dzisiaj, a nikt by tego nie zauważył, że to ma 100 lat. Było też dużo nawiązań do krajów azjatyckich, mamy wzory azjatyckie właśnie, więc wszystko, co było popularne w danym okresie, to było przerabiane na wzory na porcelanie. Mamy tutaj także wiele zestawów tak zwanych śniadaniowych. Taki zestaw to jest filiżanka, spodek, talerzyk. I takie zestawy często ludzie kolekcjonują, ponieważ rzadka porcelana jest dosyć poszukiwana na rynku takim antykwarycznym. I taki zestaw, mimo że jest mały w stosunku do całego serwisu, to może być elementem, który ludzie zbierają i ktoś może mieć kilkanaście takich zestawów. Na środku sali mamy ładnie ustrojony stół z zestawem obiadowym i to pokazuje tak bardziej namacalnie, jak taki serwis się prezentuje na dużą skalę, ponieważ mamy właśnie po trochę wszystkiego, a to taka fajna forma do zrobienia sobie także zdjęcia. Idąc dalej historią fabryki, w jednym narożniku sali mamy wyroby, które są z lat 40., kiedy to zakazano używania złota w przemyśle ceramicznym i wtedy zdobiono elementy takie wypukłe, jakieś tam brzegi farbką brązową dla zaakcentowania tych kształtów, a kiedy złoto było zakazane i tak możemy rozpoznać też porcelanę, która była już przy ostatnich latach produkcji, że tak była zdobiona. Nie znajdziemy na niej złota niestety. Fabryka skończyła swoją działalność w 1945 roku, kiedy to zakłady zostały zamknięte, sprzęt wywieziony i niestety po fabryce dzisiaj zostały tylko pojedyncze budynki. Budynku, który był salą wystawową, po wojnie była szkoła rolnicza, później była sala zabaw i obecnie chyba też jest sala zabaw. I teraz jest tam ogólnie park handlowy, a sama ulica Górnośląska jest bardzo fajnym miejscem do obejrzenia w ogóle, ponieważ ma bardzo ładną zabudowę, dużo willi fabrykańskich, dużo kamieni secesyjnych, więc sama okolica jest wciąż bardzo fajna do oglądania i taką w sumie pamiątką po tym, co tutaj było tworzone. Ostatnio w sieci pojawił się bardzo ciekawy film, który pokazuje produkcję porcelany w Żarach z roku 30 XX wieku. Jest tam bardzo fajnie pokazane po kolei, jak przebiega proces produkcji porcelany. Od toczenia gliny, poprzez formy, nieformy, wypalanie 3 razy, dekorowanie. Więc każdego, kto jest zainteresowany tym, jak produkcja porcelany żarskiej przebiegała, zapraszamy do muzeum. Mamy tutaj film, który 10 minut pokaże Wam naprawdę, jak to wyglądało i jak to naprawdę było. Była praca ręczna, ponieważ tam jest bardzo dużo pracy ludzkich rąk. To nie jest ta linia produkcyjna, która produkowała wszystko od początku do końca bez użycia człowieczej ręki i jest to fajny element do taki obrazujący, ile pracy wkładano w każdy poszczególny talerzyk. Ostatnio właśnie, tak samo jak mówiliśmy o tym stroju z dołu, Oliwia Mikulska, nasza Miss Polski 2025, wraz z moją siostrą, która jest moją modelką, ubrane były w suknie mojego autorstwa, przechadzały się po muzeum, zrobiliśmy małą sesję, także w sali porcelanowej i tutaj jest naprawdę bardzo dobry klimat na nawet jakby ktoś chciał z zewnątrz zrobić sobie mini sesję z produktami czeskiej porcelany, to zapraszamy i można wykorzystać to i dla naszej promocji, i dla własnej promocji, więc każdy na tym zyskuje. Muzeum jest dosyć młode, ponieważ ma dopiero powyżej 10 lat, ale nie jest to muzeum, które trwa tutaj od II wojny światowej, dlatego często osoby, które miały coś w domu,

0: nie wiedziały, dokąd to zanieść i niestety zdarzało się, że ludzie wyrzucali rzeczy, które były dosyć wartościowe historycznie. Dlatego jeśli ktoś ma coś w domu po dziadku, jakieś dokumenty, może zdjęcia. Zdjęcia bardzo cenimy, ponieważ pokazują rozwój miasta. I jeśli ktoś ma taką pamiątkę, nawet jeśli nie chce jej przekazywać na stałe do muzeum, to my bardzo chętnie skserujemy, żeby to miało jakąś formę zachowania na dalsze lata. I jeśli ktoś ma właśnie taką czy pamiątkę, czy zdjęcia, czy coś związane i z Żarami, i z regionem, to my bardzo chętnie przyjmiemy.
1: A co najczęściej ludzie przynosili?
0: Ludzie przynoszą różne rzeczy, pocztówki przynoszą, czasem jakieś rzeczy znalezione na strychu, w futrynie, jak wyrywali drzwi. Przy remontach często znajdują się różne ciekawostki, jakieś dzbanówki, jakieś rzeczy i porcelanowe, i metalowe, i wszystko właściwie, co można było schować gdzieś tam w zakamarkach albo się zgubiło, więc tu nie ma reguły i nawet części ubioru się zdarzają, więc wszystko, co naprawdę wydaje się być stare, a nie ma wykorzystania w takim życiu codziennym.
1: A jeśli chodzi o to, co już widzieliśmy, o wszystko, co można zobaczyć w muzeum, co najbardziej podoba się odwiedzającym?
0: Odwiedzający muzeum cenią sobie to, że wszystko jest wszystkiego po trochę. Tak właściwie każdy, kto ma swojego konika, znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak mówiłem, cieszy się makieta miasta, ponieważ to jest takie zobrazowane w 3D, jak wyglądały Żary dawniej, ale po całym oprowadzeniu na dole muzeum ta sala porcelanowa jest takim efektem wow, ponieważ jest najbardziej efektowna. I myślę, że to jest taką właśnie perłą w koronie i ludzie najczęściej zapamiętują porcelanę, ponieważ jest takim elementem wieńczącym to zwiedzanie i często najbardziej sobie cenią tą różnorodność, jaką tutaj mamy. I jeśli ktoś ma 5 minut, to zapraszamy wejść, zobaczyć, co tu mamy. Jesteśmy niedaleko dworca kolejowego, jesteśmy w centrum, więc to jest taki punkt, który nawet jak ktoś czeka na pociąg czy na autobus, można tutaj przyjść i sobie obejrzeć, czy dłuższy czas, czy krótszy.
1: Skąd właśnie u Ciebie taka pasja do historii?
0: Pasja właściwie to jest do Żar. Historia wyszła właściwie przez Żary. Tak zaczęło się od tego, że kiedyś ta mama mnie oprowadziła po mieście, pokazała jakieś tam detale, na które nie zwracamy uwagi codziennie, architektoniczne, i od tego się zaczęło właściwie fascynacja naszym miastem. Historia taka ogólna nie cieszyła się takim dużym zainteresowaniem u mnie, a Żary były zawsze na pierwszym miejscu. Też to się przeobraziło w to, że mając 16 lat zacząłem budować w popularnej grze Minecraft nasze miasto, jak wyglądało przed bombardowaniem w 1944 roku. To mnie bardzo dużo nauczyło topografii miasta, jak ulice się nazywały, jak budynki wyglądały, i gdzieś tam się w internecie pojawiały jakieś zagadki, w którym miejscu jest ten budynek, co to za detal, to ja na wszystko potrafiłem odpowiedzieć. To tak też nauczyło mnie bardzo dużo o mieście. I to też pokazuje, że popularna gra nie musi być takim bezmyślnym klikaniem, a może pokazać nam, nauczyć nas historii i tego, gdzie żyjemy. I myślę, że to jest fajna forma dla najmłodszych, żeby nauczyć się czegoś o własnym mieście, czy też o regionie. A tutaj nadarzyła się okazja, że w muzeum zwolniło się miejsce, więc dostałem taką szansę i tutaj się spełniam powoli. I pracujemy w zespole, tworząc ciekawe projekty i myślę, że to będzie się tylko rozwijało, ponieważ mamy tam plany na rozbudowę muzeum, rozbudowę oferty, więc myślę, że to jest dla każdego i mieszkańca, i dla nas fajna okazja, żeby coś z tego muzeum wynieść pozytywnego.
1: Ale to też jest sztuka, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić o tym opowiedzieć, żeby tą wiedzę przekazać innym jednak.
0: Ja właściwie nie potrafię się tak wypowiadać o tym, co robię. Bardziej ja to widzę w głowie, ale jeśli ktoś już zapyta, co to jest, o co chodzi, to całą historię, jak do tego doszedłem, to bardzo chętnie powiem. Więc zapraszam każdego, kto tutaj przyjdzie. Każdy tutaj pracownik ma swoją działkę tak zwaną. Jeśli ktoś ma pytania, to na pewno to, co potrafimy odpowiedzieć, odpowiemy. I będzie to dla każdego na plus.
1: Ale tutaj nie tylko na przewodzeniu muzeum ta rola się kończy, bo jeszcze jest Twoja pasja, tak, do do szycia. To jest chyba idealne połączenie takich dwóch ról.
0: Tak, ja wybrałem krawiectwo właściwie takie historyczne, ponieważ ubranie każdemu towarzyszy na co dzień i tak towarzyszyło przez lata. I to jest najprostsza forma właściwie podróży w czasie, ponieważ no, koszula towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, później suknie, później się zmieniają fasony i dzięki temu możemy no, zmieniać swoje poglądy na temat tego, jak, dlaczego ktoś akurat tak się ubierał, dlaczego tak, to też pokazuje, jak działało społeczeństwo. To najprostsza forma właśnie nauki historii poprzez takie ubranie się w coś z dawnych lat tak zwanych. I ja w tym celu wykorzystuję brzydko mówiąc, moją siostrę, która często jest modelką moich wyrobów i staramy się odwiedzać wszystkie miejsca zabytkowe, czy też takie, które w regionie są ładne, czy też zabytkowe, czy też właśnie jakieś zamki, pałace. I już obskoczyliśmy większość wokół żar. Żary też były wykorzystane w tym, co my tutaj robiliśmy, sesje różne. Ja też nagrywam, jak to w ruchu się zachowuje, ponieważ często widzimy taki strój na manekinie i to nie pokazuje nam, jak to w prawdziwym życiu się zachowywało, a przez to możemy zauważyć, jak to działa bez szkody dla zabytkowych ubrań, których nie powinniśmy nosić, a wzorując się na krojach właśnie z danej epoki, to możemy widzieć, jak zachowywały się takie ubrania i jak wyglądało to no, ubrane na żywą osobę.
1: No, stoimy właśnie przed suknią z wizerunkiem żar z 1714 roku. Powiedz, jak długo trwa proces wytworu takiej sukni?
0: Ta suknia akurat powstała bardzo szybko, ponieważ sama grafika to jest właśnie załączony plik do takiej firmy, która drukuje tkaniny. I tutaj zostało tylko wykorzystanie tej tkaniny, obszycie jej, zrobienie tych zakładek, więc to samo w sobie nie zajęło bardzo długo, ale proces wymyślania takich rzeczy to najczęściej najdłużej zajmuje, a jeśli już coś zacznę tworzyć, to już taka lawina idzie i to nie jest takie straszne. Najdłużej idą jakieś rzeczy takie wyszywane, czy też bardzo skomplikowane, jakieś koronki, nie koronki, więc to zależy od projektu, zależy od tego, co chcemy odtworzyć. Ja często właśnie odtwarzam rzeczy, które są albo obiektami muzealnymi, albo są wzorowane na historii i są czymś, co no, możemy tutaj doświadczyć namacalnie.
1: Czy masz w planach kolejne projekty?
0: Ja planów mam bardzo dużo. W komputerze zakładek mam 2000 z rzeczami, które mi się podobają, które by się chciało odtworzyć. Mam nakupione też materiałów na różne projekty, ale często brakuje czasu, dlatego no, jest to ciężkie, żeby zrobić wszystko na raz, ale zawsze coś tworzę, zawsze coś się robi. Ja nie potrafię siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. Zawsze coś tam w rękach się tworzy, się tam przyszywa się. No, cały czas jest w ruchu. I mam tam 5 różnych projektów rozpoczętych, 10 jeszcze jest w głowie i wciąż nowe inspiracje nachodzą, więc wystarczy tych inspiracji chyba do końca życia, a i tak wszystkich nie zrealizuję, bo tak się nie da. Mam nadzieję, że te, które najbardziej gdzieś tam mi w głowie siedzą, to powstaną w końcu.
1: Czyli gdzieś tam zawsze manualnie pracowałeś?
0: Tak. Ja tak ogólnie jakieś tam kreatywne rzeczy lubię robić. Też lubuję się w domkach dla lalek, dlatego zrobiłem tutaj, też jest na wystawie w muzeum, kamienica, która stała przy ratuszu, przy rynku, która została zbombardowana. Ja ją zrobiłem, żeby też zobaczyć, jak to mogło wyglądać w 3D. Także mam te inne makiety z mojego autorstwa. Rzeczy 3D, rzeczy kreatywne, rzeczy takie namacalne, które możemy doświadczyć, to ja bardzo chętnie tworzę. Takie moje hobby.
1: Jeśli chodzi o żary, no właśnie, ktoś może nie wiedzieć, co tutaj ciekawego się znajduje. Jakie są zabytki takie do polecenia, do obejrzenia?
0: Moim zdaniem właściwie to całe Stare Miasto warto obejrzeć, ponieważ nie zajmie to dużo czasu. Tak w godzinę, jeśli chcemy, to możemy obejść wokół dawnych murów miejskich, zobaczyć i muzeum, i kościół farny, i wieże, i parku kawałek. Zobaczyć kawałek zamku, pałacu, obejść z powrotem ulicą Parkową przez dawną szkołę tkacką. Idziemy później na przykład deptakiem, też zobaczymy dużo kamienic. Możemy przejść właśnie na Zatorze, na ulicę Górnośląską, gdzie była fabryka porcelany. Tam też jest dużo kamienic ładnych, willi, więc to jest właściwie takie miasto, które na szybko zwiedzimy godzinę, dwie, a jeśli się zatrzymamy przy każdej kamienicy, to możemy tu spędzić nawet i cały dzień. Co kto lubi, to każdy znajdzie swój taki element, na którym mógłby się zatrzymać, czy też posiedzieć w parku z książką, czy też bardziej aktywnie pójść do Jurzarskiego Lasu na spacer, czy na rowery, czy na jogging. Myślę, że to jest fajne dla różnych grup wiekowych, ponieważ tu i dzieci znajdą coś fajnego, i starsi, i dorośli. Zapraszamy na takie aktywne spędzanie czasu w Żarach i zapraszamy do muzeum.
1: A jeśli chodzi o najmłodszych, to widzisz to zainteresowanie historią?
0: Najmłodsi to zależy od dziecka, ale dużo dzieci, ponieważ mamy tutaj warsztaty takie związane z historią, też warsztaty z szyciem, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci są bardzo kreatywne, dzieci mają milion pomysłów i często nawet my nie nadążamy. Myślę, że dla dziecka takiego kreatywnego tutaj coś się znajdzie, a dla dziecka aktywnego place zabaw, park właśnie, czy też kąpielisko. Każde dziecko coś będzie miało z tego, że tutaj przyjedzie.
2: SK 106,6.
3: A teraz o historii naszego regionu opowie historyk Grzegorz Biszczanik.
4: Cześć Grzegorzu.
5: Cześć, witam bardzo serdecznie.
4: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ukrywam, że już dawno chciałem cię zaprosić, bo jesteś bardzo ciekawą postacią. Masz ogromną wiedzę na temat historii, chyba nie tylko Zielonej Góry, ale zwłaszcza Zielonej Góry. Powiedz może na początek, skąd wzięła się u ciebie w ogóle pasja do historii, szczególnie do historii właśnie Zielonej Góry?
5: No to już od najmłodszych lat, jak już byłem małym chłopcem, to ta historia mnie interesowała. To się zaczęło od tego, że z moim tatą bardzo dużo spacerowałem, będąc małym chłopcem właśnie po Zielonej Górze. Mój tata dużo rzeczy mi pokazywał, a że w okolicy też dzisiejszej redakcji Radia SK miałem też dziadków i tu też jest dosyć dużo takich ciekawych i historycznych zakątków. No to mnie tata zabierał. No i tak to się zapoczątkowało, że ta historia zasiana takim małym ziarenkiem zaczęła kiełkować we mnie i tak to się właśnie zaczęło. No i skończyło się na takim etapie, że teraz jestem właśnie takim historykiem.
4: A co potem? Byłeś dzieckiem, zainspirowałeś się, jak to potem bardziej zawodowo wyglądało?
5: Znaczy tak, no byłem dzieckiem, historia tak jak w szkole mnie też interesowała. Miałem zresztą w szkole podstawowej bardzo dobrą panią nauczycielkę od historii. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam panią Wiesławę Kurian. Potem jak poszedłem do liceum, tam też miałem swojego anioła stróża w postaci też bardzo dobrej pani nauczycielki, pani Małgorzaty Szymczak, która rozpostarła takie anielskie, historyczne skrzydła nade mną. No i potem stwierdziłem, że skoro historia mnie interesuje, dobrze się odnajduję w tym i nie sprawia mi jakichś tam większych problemów nauka historii, stwierdziłem, że rozpocznę studia historyczne. No i oczywiście te studia zakończyłem. Potem zrobiłem także doktorat z historii na naszym Uniwersytecie Zielonogórskim. No i tak to właśnie się potoczyło, że też nie chciałem wyjeżdżać z Zielonej Góry jako zielonogórzanin. Te wszystkie szczeble nauki właśnie były w Zielonej Górze. No i tak coraz bardziej chciałem wgłębiać się w tą historię regionalną, w tę historię naszej Zielonej Góry.
4: Ile to już lat wgłębiasz tą historię?
5: Oj, to takie już jak policzyć, to jakby nie patrzeć, to dosyć długo, no będzie już za 3 dekady, jakby tak policzyć sobie.
4: Już nawet trochę się też zmieniła ta historia w międzyczasie, prawda, bo mamy już teraz też nowe rzeczy. Grzegorz, a co najbardziej, dlaczego Zielona Góra, co najbardziej cię tak fascynuje? Czemu akurat te miasto?
5: Poza
4: tym, że jesteś zielonogórzaninem, wiadomo.
5: No właśnie, to jest właśnie ta pierwsza podstawowa zasada, to, że jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Chciałem właśnie zobaczyć, jak ta historia Zielonej Góry się rozwijała. Trzeba też zauważyć, że miasto nie było zniszczone podczas II wojny światowej. No i to też jest takim przyczynkiem, żeby poznawać tę historię. No i w ogóle ta historia jest dosyć ciekawa, bo Zieloną Górę znamy z winiarstwa. No jest rozpoznawane miasto nie tylko w Polsce, ale także i na świecie z winiarstwa. No ale mieliśmy dużo, dużo innych jeszcze takich bardzo historycznie znaczących gałęzi rozwoju miasta. Chociażby tutaj też trzeba powiedzieć o przemyśle ciężkim w postaci chociażby powojennej fabryki Zastalu, czyli wagonów. Czy włókniarze także byli w Zielonej Górze, co jest pozostałością w centrum. centrum, które popularnie zwane jest przez mieszkańców polską wełną. Więc tak to wszystko jest wzięte w jeden punkt właśnie zielonogórski, żeby to poznać. To mnie zaciekawiło i tak właśnie się to wszystko zaczęło.
4: Właśnie a propos Zastalu, bo tu ta nazwa często się przebija w różnych w miejscach, w różnych klubach sportowych i tak dalej. Tu mnie zaciekawiłeś, bo wiadomo, Zielona Góra nie tylko winem, co ja się w pełni zgadzam. Często mówimy tylko o tym, a przecież Zielona Góra nie tylko z tego słynie. Jeżeli moglibyśmy wrócić do tego Zastalu, bo mnie to osobiście też ciekawi. Powiedz coś więcej na temat tej historii, tego ciężkiego przemysłu właśnie w Zielonej Górze.
5: No to była jedna z największych fabryk przedwojennego miasta, nie tylko Zielonej Góry właśnie, ale też ówczesnych Niemiec. No, produkowano nie tylko wagony, ale także i mosty. Ciekawostką nawet jest to, że w Zielonej Górze, a właściwie w Grünbergu, w zakładach Boyhelta, montowano nawet samochody. Także to też jest taka ciekawostka związana z naszym miastem, a po wojnie, jak się okazało, kiedy przyjechali tutaj pierwsi polscy pracownicy na tereny zakładów Boyhelta, odkryto, że montowano nawet części kadłubów do łodzi podwodnych, więc ta historia przemysłu ciężkiego jest dosyć mocna w Zielonej Górze, bo pamiętajmy, że jadąc do Wrocławia chociażby, jedziemy mostem grunwaldzkim, który, jak się okazuje, był wyprodukowany właśnie w Zielonej Górze przed wojną.
4: A tam gdzieś jest jakaś informacja tego typu przy tym moście, czy po prostu jest jako ciekawostka?
5: Nie ma informacji. Nie ma informacji właśnie we Wrocławiu. Historycy i regionaliści Dolnego Śląska oczywiście wiedzą o tym, że ten most był w Zielonej Górze produkowany. Jest wiele innych też mostów we Wrocławiu i tam jest też taka ciekawostka, że na przykład są tabliczki znamionowe, gdzie jest nazwa firmy Boyhelt, no i przedwojenna nazwa Zielonej Góry, czyli Grünberg & Schleisen. Natomiast jako takiej tabliczki pamiątkowej odwołującej się do naszego miasta, no niestety nie ma.
4: Pracujesz z historią, pracujesz pewnie też z ludźmi, masz do czynienia bardzo często z różnymi osobami, które dopytują cię, korzystając z twojej wiedzy. To też cię dopytam, bo mnie ciekawi jedna rzecz. Czy w kontekście jakby twojego doświadczenia jako historyka są takie mniej znane fakty lub epizody, które według ciebie są jakby... zasługują na takie podkreślenie. Coś, czego my może nie wiemy, a jest to naprawdę ciekawe.
5: Oczywiście, Zielona Góra jest pełna takich smaczków historycznych. Moim ulubionym takim właśnie smaczkiem jest to, że przed wojną, bo mówimy tutaj o przedwojennym mieście, w latach 20. chciano wybudować w Zielonej Górze lotnisko, które miało być przy dzisiejszej ulicy Urszulin. No, proszę sobie wyobrazić, miasto przed wybuchem II wojny światowej miało zaledwie 25 tysięcy mieszkańców i w takim mieście chciano wybudować lotnisko. Mamy teraz 140 tysięcy mieszkańców po połączeniu, no i takiego lotniska w mieście nie mamy. No, oczywiście mam na myśli tutaj lotniska w granicach miasta pasażerskiego, a to planowano zrobić właśnie przed wojną. No i to, że teraz my się szczycimy w tym, że w Zielonej Górze mamy klub żużlowy z wielkimi tradycjami, natomiast kiedyś, przed wojną, jednym z najbardziej ulubionych sportów to były kręgle, a teraz mamy niezbyt wiele kręgielni, które możemy odwiedzić. To są takie ciekawostki, które właśnie wypływają podczas długich kwerend, analiz niektórych materiałów, czy na przykład czytaniu przedwojennej prasy, bo jak się okazuje, to co my teraz wiemy na temat historii regionalnej, historii Zielonej Góry, no może być bardzo mocno poszerzone właśnie lekturą dawnej prasy.
4: A powiedz mi a propos postaci, znanych postaci kojarzących się z Zieloną Górą. Według ciebie kto jest taki najbardziej popularny, najbardziej zasługuje na podkreślenie tutaj dzisiaj?
5: No to zdecydowanie Georg Boyhelt, właśnie twórca i właściciel przedwojennej fabryki wagonów i mostów, czyli powojennego Zastalu. To właśnie człowiek, dzięki któremu to miasto zostało rozsławione na praktycznie cały świat. To jest też fundator jednego z kościołów w Zielonej Górze, a właściwie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. To właśnie dzięki niemu ten kościół powstał. No jest też kilka osób powojennych, którzy byli zasłużeni dla miasta. No niestety są też troszeczkę troszeczkę zapomniani. I tutaj chociażby warto wspomnieć o księdzu proboszczu Antonim Haburze, który był proboszczem parafii prawosławnej w Zielonej Górze, który łączył starszych i młodszych ludzi tutaj naszego regionu. No niestety nie ma żadnego upamiętnienia. Też warto upamiętnić, wydaje mi się, te osoby, które przez wiele lat robiły bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o fotografię Zielonej Góry. Czyli mam na myśli tutaj i Czesława Uniewicza, i Zbigniewa Rajchę, czy chociażby Bronisława Bugla, bez których zdjęć teraz moglibyśmy w ogóle nie wiedzieć, jak to miasto w nieodległych czasach wyglądało, bo zaledwie 40-50 lat temu oni w czasach PRL-u robili fantastyczne, doskonałe zdjęcia ukazujące Zieloną Górę i bez ich pracy, no teraz byśmy nie poznali, jak to miasto wygląda.
4: A co w tym macie patrona miasta, powiesz? Dlaczego akurat Święty Urban?
5: Święty Urban. Dobre pytanie. Wielu z nas pewnie chciałoby mieć za patrona miasta Bachusa. Natomiast...
4: Tak się chyba też kojarzy większości ludziom, jeżeli nawet nie wgłębiamy się w ten temat, tak? Ale...
5: No, tak właśnie pewnie większość myśli, że patronem miasta powinien być Bachus. Natomiast tutaj odniesienie bardziej do tej religii, która jest obowiązująca też u nas. Myślę, że Święty Urban jako patron miasta może się sprawdzić. Natomiast wiadomo, że dla większości zielonogórzan i osób z regionu to patronem będzie zdecydowanie król wina, czyli Bachus.
4: I tego się trzymajmy. Grzegorzu, czy jest w Zielonej Górze jakieś miejsce, które ma dla ciebie szczególne znaczenie, albo emocjonalne, albo historyczne?
5: Emocjonalne to może nie, bardziej historyczne. Ja, będąc małym chłopakiem, zawsze i do tej pory zawsze z sentymentem wracam do Doliny Luizy. To jest dawny teren Wagmostawu. Jest taka zresztą ulica Dolina Luizy w Zielonej Górze, czyli tak dla tych, którzy nie są za bardzo zorientowani w topografii Zielonej Góry, to jest przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Jest tam taki zbiornik wodny, często odwiedzany przez zielonogórzan, gdzie można oczywiście sobie pospacerować, posiedzieć na pomostach czy przy ławeczkach. Natomiast tam kiedyś była restauracja. Wielka, ogromna restauracja z kołem młyńskim, z ogromną salą taneczną. Budynek był okazały. Ja go jeszcze pamiętam jako młody chłopak już, który chodził tam sam. Ten budynek już był opuszczony, w kiepskim stanie, natomiast jeszcze był. No on teraz przestał istnieć, nie ma śladu po nim. Natomiast ten zbiornik, który tam jest w dalszym ciągu, jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia. No i to jest taki teren, który został bardzo fajnie zrewitalizowany i przywrócony na łono Zielonej Góry po takich wielu latach zapomnienia. No to jest takie właśnie miejsce, gdzie lubię sobie wrócić.
4: A zaciekawiłeś mnie teraz, gdzie dokładnie był ten budynek, bo ja często jestem na Wagmostawie, lubię tam spacerować.
5: To tak jakbyśmy stali przy tych blokach, które są przy Marii Curie Skłodowskiej, tam są takie kilkupiętrowe bloki, to na wprost przy takim przejściu jest, po prawej stronie mamy zbiornik i taki spad mamy przy lewej stronie, to właśnie przy tym spadzie ten budynek się znajdował. Taki dosyć okazały budynek, gdzie właśnie była restauracja.
4: A powiedz mi teraz, według ciebie, jakie wydarzenia zielonogórskie mają jakby taki największy wpływ na kształtowanie tej naszej tożsamości Zielonej Góry? Może poza winobraniem, bo to jest jakby tutaj oczywiste, ale coś innego.
5: Nie, no winobranie to oczywiście jest od pokoleń tutaj w Zielonej Górze, więc wiadomo, że to kształtuje naszą tożsamość. Natomiast takie inne wydarzenie, które mogłoby być ciekawe, a jest no niezbyt rozpowszechnione, to jest to zakończenie też II wojny światowej, moim skromnym zdaniem. Dlatego też, że Zielona Góra nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. To było takie białe miasto, czyli we wszystkich domach i mieszkaniach, które tylko były wywieszone białe flagi, prześcieradła, pokazujące, że nikt tego miasta nie będzie bronił, że tutaj nie ma wojska. Sama postawa też księdza Gottwalda, który też relacjonował w swoich listach, że Rosjanie, wchodząc do miasta, chcieli to miasto i ostrzeliwać i w jakiś sposób tam bombardować. Natomiast reakcja mieszkańców i jego samego doprowadziła do tego, że to miasto nie zostało zniszczone. Te zniszczenia, które mieliśmy, czyli zaledwie 5% zniszczeń w 1945 roku, to nie jest spowodowane walkami, tak jakby w naszym sąsiednim, bratnim mieście Gorzowie, czy chociażby Głogowie, gdzie te miasta praktycznie zostały zrównane z ziemią. No to Zielona Góra bardzo mało miała zniszczeń i to były zniszczenia przypadkowe, bo coś się komuś rozlało, jakiś alkohol, to zostało podpalone przez przypadek. To są tego typu zniszczenia. To jest takie wydarzenie, które też jest zapomniane. Ten brak zniszczeń miasta po takiej, no jakby nie patrzeć, najkrwawszej wojnie w dziejach naszego świata.
4: No też temu zawdzięczamy tą dzisiejszą infrastrukturę i te wszystkie pomniki historii, które dzisiaj widzimy. To jest, mówimy chyba trochę o szczęściu jednak, tak?
5: No z jednej strony szczęście, z drugiej strony jednak pewne działania, które też były przeprowadzone w mieście, które no, pokazały, że to miasto nie jest jakieś tam bardzo mocno strategicznie ważnym miastem. Mimo to, że znajdowało się w zakolu Odry i było jednym z takich no, większych miast, natomiast szczęście w nieszczęściu tej II wojny światowej było takie, że my jako miasto nie mieliśmy tutaj jednostek wojskowych i wojska, więc tutaj Rosjanie też przez jakiś tam wywiad swój mieli informację, że tutaj może nie być walk. No dzięki temu, że to miasto znajdowało się pośród wzgórz, było wiele sadów, winnic, no to też pokazywało, że tutaj raczej jakichś tam większych walk może nie być.
4: Powiedz mi, jak oceniasz dzisiaj w kontekście twojego doświadczenia właśnie w pracy z ludźmi zainteresowanie mieszkańców historią własnego miasta, czyli Zielonej Góry? To rośnie, maleje, jak to widzisz?
5: To znaczy, z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz więcej osób interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Zieloną Górą. Coraz więcej ludzi chce poznawać historię domów, w których mieszka, szczególnie tych starych, nawet swoich osiedli PRL-owskich, bo zauważa jednak, że te osiedla były całkowicie inaczej budowane. One same w sobie były samowystarczalne. Nie trzeba było daleko wyjeżdżać, żeby na przykład zrobić zakupy. Tutaj mam na myśli chociażby osiedle pomorskie, czy osiedle Łużyckie. Tam wszystko mamy w jednym miejscu i ludzie chcą poznawać te swoje małe skrawki Zielonej Góry. Coraz więcej osób, nawet młodych, też się interesuje historią Zielonej Góry, mimo to, że jako takiej historii regionalnej w szkołach nie ma. Oczywiście są nauczyciele i chwała im za to, którzy tę historię regionalną wprowadzają we własnym zakresie na tyle, na ile można, do szkół i też interesują miasto. Robi się w niektórych szkołach na przykład sesje historyczne, które nawiązują do historii regionalnej, historii Zielonej Góry, więc jest oczywiście coraz lepiej. Tym bardziej, że coraz więcej materiałów mamy też ogólnodostępnych i każdy, brzydko to może zabrzmi, ale każdy z ulicy może pójść do archiwum i wyciągnąć sobie teczkę budowlaną domu, w którym na przykład mieszka. Kiedyś to było zdecydowanie trudniejsze z tego względu, że też nauka języków zdecydowanie bardziej na to wpłynęła, więc jest coraz lepiej i jest to zauważalne.
4: A co zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Co zrobić, żeby jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę o historii, zwłaszcza wśród młodzieży?
5: No to wiadomo, potrzeba tutaj też wsparcia nauczycieli, którzy będą coraz bardziej mogli i chcieli zainteresować też historią regionalną i poszczególnych miast na swoich lekcjach. Powinniśmy też mieć więcej takich odwołań też historycznych, bo owszem, mamy otwarte piwnice winiarskie, gdzie tych ludzi coraz więcej przybywa i chwała za to organizatorom. Mamy winobranie, natomiast powinniśmy więcej mówić o tej naszej historii regionalnej. Tutaj nie zapominać też o innych rzeczach w historii ważnej, czyli właśnie o tym włókiennictwie, bo mamy, mało osób o tym wie zapewne, ale w tej największej galerii handlowej w budynkach byłej polskiej Wełny mamy takie malutkie muzeum przy samym wejściu, gdzie wystarczy wejść przez drzwi obrotowe, skierować się przy jednej z aptek i niedaleko Empiku na piętro i tam mamy historię właśnie włókiennictwa w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć, jak kiedyś w centrum handlowym obecnym pracowano, więc te odniesienia są bliżej niż nam się wydaje.
4: W tym miejscu, o którym mówisz, a wiadomo, nie możemy powiedzieć nazwy, chociaż jest ona oczywista, przyznam, no byłem bardzo dużo razy, nie wiedziałem, że takie coś jest. Na pewno tym razem tam pójdę i spróbuję to znaleźć. A powiedz mi teraz, czy uważasz, że nasze miasto, czy Zielona Góra dobrze dba o dziedzictwo kulturowe, historyczne? Bez wchodzenia może w politykę, ale tak ogólnie, jak ty to widzisz? Możemy coś zrobić więcej, żeby ta dbałość była jeszcze bardziej wyraźna?
5: Robi się w mieście dosyć sporo dobrego, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, bo odnawia się kamienice, odnawia się klatki schodowe, przywracamy pamięć takim rzeczom, które są zapomniane, czyli gdzieś jakby byśmy my to powiedzieli, trafiły na śmietnik historii, one są przypominane. Robi się teraz dużo. Ta polityka historyczna, że tak to nazwę, też jest coraz lepsza i pamiętamy, że możemy też przez to, uwidaczniając te dawne rzeczy, które mamy w Zielonej Górze, które nie są zniszczone, możemy też tym przyciągnąć turystów do Zielonej Góry. A jak przyciągniemy do Zielonej Góry, to wiadomo, że przyciągniemy też do całego regionu, bo jeżeli przyjadą oni do Zielonej Góry, to też przyjadą do Żagania, przyjadą do Żar. To jest takie naczynia powiązane, więc coraz lepiej jest z tym, co zresztą widać po działalności informacji turystycznej w Zielonej Górze, że ona coraz bardziej temacki swoje rozciąga na różne targi. No i to miasto, nasze Zielona Góra, jest coraz bardziej rozpoznawane i coraz chętniej powstają też przecież nowe muzea w Zielonej Górze, bo chociażby tutaj trzeba wspomnieć o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które właśnie też jest takim magnesem przyciągającym chociażby do Zielonogórskiego Zatonia, bo mamy ten wspaniały pałac, te wspaniałe ruiny, gdzie możemy przejść się, poczuć zapach czosnku niedźwiedziego, co zresztą teraz zapraszam, by go czuć, ale też przy okazji zobaczyć zdecydowanie coś innego historycznego, ale tego bliżej nas, co jeszcze my pamiętamy.
4: Ja się w pełni z tobą zgadzam, bo historia, no bardzo ciekawa historia Zielonej Góry, jest dzisiaj towarem eksportowym. Widzę, że wiele osób to po prostu dostrzega. Towarem eksportowym, jeżeli chodzi o promocję miasta, właśnie przyciąganie turystów, czy budowanie tej świadomości, chociażby też wśród mieszkańców Zielonej Góry.
5: Zdecydowanie tak. No, my sami jesteśmy ambasadorami. Jeżeli będziemy mówić, że jesteśmy z Zielonej Góry i ktoś będzie wiedział, o, to faktycznie, to wy tam macie winobranie, macie te piwnice winiarskie, macie ten klub żużlowy, koszykarski, a wasza piłkarska drużyna coraz lepiej sobie radzi, no to my też jesteśmy tymi ambasadorami gdzieś w świecie, bo mówiąc, że jestem, ja zawsze mówię, że jestem z Zielonej Góry, zawsze i to też jest, fajnie, bo wiele osób. Musimy sobie też przypomnieć taki niuans, a taką śmieszną sytuację, że niegdyś Zieloną Górę mylono z Jelenią Górą, a teraz to się zdecydowanie zmienia i już nie mylimy się.
4: Na korzyść Zielonej Góry, już nas chyba mylą z nimi, a nie na odwrót. Ale to, co wspomniałeś, wiesz co, ja się często zastanawiam, czy jeżeli chodzi teraz trochę w skali bardziej makro regionu, i Zielonej Góry, bo wiadomo, nasze województwo jest stosunkowo młodym województwem. Wiadomo, znamy naszą historię. Wszyscy jesteśmy tutaj trochę skądś. No wiadomo, nie mówimy o nas, bo myśmy się tu urodzili. Nasi rodzice, dziadkowie, no to nie są ludzie, którzy tutaj się rodzili. Oni z akcji Wisła, czy z różnego rodzaju tego typu smutnych przedsięwzięć tutaj się pojawili. I czy my po tych 70, 80 latach mamy już taką swoją tożsamość? Bo mnie to, powiem ci, trochę boli. Uważam, że dalej ją budujemy. Może nie wstydzimy się, ale jeszcze jest trochę do zrobienia. A ja myślę, że możemy zapomnieć o tym, co było. Już jest tyle lat za nami, że ta świadomość i ta tożsamość lubuszanina czy zielonogórzanina już według mnie istnieje. Podnieśmy głowę, uśmiechnijmy się. Powiedzmy tak, jestem z Zielonej Góry, jestem ze Słubic, jestem z Lubuskiego. I myślę, że już naprawdę się nie ma czego wstydzić. To trzeba się tym wręcz chwalić. Jak ty to widzisz?
5: Trzeba pamiętać, że nasze województwo lubuskie znajduje się na zachodzie, to raz, a dwa, jest pomieszane z kilku historycznych regionów. O tym nie możemy zapominać. Natomiast faktycznie te kilkadziesiąt lat już wspólnego zamieszkiwania tych terenów, mimo tych delikatnych różnic między Ślązakami czy Łużyczanami, no jednak jesteśmy takim regionem mocno skonsolidowanym i możemy tutaj mówić, że jestem z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego, natomiast nie z zielonogórskiego jestem, tak? Bo faktycznie mamy dwie stolice, ale mimo to jesteśmy jednym regionem, który dosyć dobrze sobie radzi na mapie promocyjnej, bo jesteśmy zauważani i nie tylko w kraju, już nie ma, coraz rzadziej jest mylone nasze województwo z tym województwem, gdzie jest stolica w Lublinie i coraz lepiej to wygląda. Jesteśmy takim rozpoznawalnym, zielonym punktem na zachodzie naszego kraju.
4: A wracając do Zielonej Góry z powrotem, powiedz mi, czy są w mieście jakieś obiekty, jakieś budynki, które według Ciebie wymagają takiej pilnej rewitalizacji? Coś cennego, co troszeczkę jest gdzieś tam jeszcze zostawione, może na później?
5: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że na bieżąco są niektóre budynki rewitalizowane i przywracane im wcześniejszy historyczny wygląd. Natomiast dobrze by było moim skromnym zdaniem troszkę baczniej przyjrzeć się ulicy Reja. Dlatego, że Reja stosunkowo jest młodą ulicą w Zielonej Górze, bo ma zaledwie tam 130 lat. Natomiast mamy tam fantastyczne secesyjne kamienice z wieloma zdobieniami, no, które ostatni remont to miały na początku XIX wieku, jak były budowane. W związku z tym no, warto im się przyjrzeć, bo ząb czasu je nadgryzł i warto też z tej ulicy zrobić taką też perełkę naszą zielonogórską, bo wbrew pozorom ona nie jest daleko od ratusza, a ma czym się pochwalić.
4: Ja trochę rozwinę te pytanie, bo zadałem je celowo, a propos tych zdobień, o których wspomniałeś. Z góry przeproszę, ja mieszkam w Zielonej Górze ponad 4 lata, wcześniej też tu często bywałem, ale wiadomo, z racji pracy, różnych zawodowych wyzwań, rzadko przez tą Zieloną Górę się idzie, tylko raczej jeździmy samochodem. Ja kiedy zacząłem spacerować, odkryłem, to jest, bo odkrycie Ameryki trochę się śmieje, ale odkryłem na naprawdę wielu budynkach, na fasadach, różne płaskorzeźby, różne symbole, które właśnie wiążą się z Zieloną Górą. Ja wcześniej tego z auta po prostu nie widziałem, wiadomo, kwestia prędkości i skupienia na drodze. Mógłbyś to rozwinąć, bo mnie to zafascynowało. Często o to ludzi pytam. Naprawdę jest mnóstwo budynków, zwłaszcza w centrum, gdzie jeżeli się przystanie i popatrzy na właśnie fasadę budynku, tam są zdobienia, czy to winogronowe, czy jakieś twarze, czy jakieś symbole. Ja tu bardzo polecam. Wiem, że tutaj nie odkryłem Ameryki, ale mógłbyś to rozwinąć?
5: To znaczy, to był też przyczynek do powstania mojej pierwszej książki, Nieznane twarze Zielonej Góry. Kiedy moja córka była jeszcze bobaskiem, oseskiem, który był wożony w wózku, ja ją nosiłem bardzo często w chuście, a w związku z tym chodziłem z nią bardzo dużo po Zielonej Górze. No i z takim małym dzieckiem, no, trzymając ją, no to oglądałem właśnie te fasady. No i to właśnie też mnie przyciągnęło, moją uwagę, wzrok był kierowany właśnie na te fasady i tu można zobaczyć fantastyczne rzeczy na tych kamienicach poprzez inicjały fundatorów, czy daty powstania tych budynków, czy różnego rodzaju właśnie twarze, głowy zwierząt, odniesień na przykład do cechów piekarskich, które funkcjonowały, to wszystko wtedy na kamienicach występowały. Te detale architektoniczne aż przesiąkały przez te kamienice, o czym nie możemy teraz powiedzieć przy nowoczesnym budownictwie, co jest bardzo zapomniane. Oczywiście teraz deweloperzy próbują, starają się jakieś tam coś dodać, żeby się wyróżniało, natomiast to nie jest tak jak kiedyś przed wojną, czy tam na początku XX wieku te kamienice były budowane. Tu mamy przesyt różnorodności. te kamienice nie są takie same i warto czasami podnieść głowę, idąc spacerkiem sobie po podeptaku, bo dzięki temu chociażby możemy zobaczyć, że nie musimy jechać daleko za granicę, żeby zobaczyć Krzywą Wieżę. Wystarczy stanąć przy ulicy Żeromskiego, podnieść głowę do góry, spojrzeć na naszą wieżę ratuszową i zobaczymy, że tą Krzywą Wieżę mamy u nas, na ratuszu, bo ona jest delikatnie przesunięta.
4: Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za to, że znalazłeś czas. Dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

0: SK 106,6.
1: Czwartek, piątek,

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go!

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.